0: przełożenie by to nie miało na ceny alkoholu, ale one na pewno by wzrosły.
1: No, ale nie wzrosną.
0: No, tak długo jak prezydent Nawrocki
1: wetuje,
0: to oczywiście nic się nie zmieni. To, co chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, całość tych dodatkowych wpływów ma zostać przeznaczona na wzmacnianie systemu ochrony zdrowia. To jest dla mnie, zarówno w przypadku tak zwanych małpek, jak i wzrostu tak zwanej opłaty cukrowej, zresztą opłata cukrowa już w tej chwili jest przeznaczona w całości na ochronę zdrowia, o czym pan prezydent najwyraźniej wetując tę ustawę nie wiedział lub został wprowadzony w błąd.
1: Obserwuje pan na pewno życie polityczne i Rozwój Plus, nowe stowarzyszenie powstało, partia powstanie za kilka tygodni. No i już są pierwsze pomysły. Premier, no były premier Morawiecki, przedstawił pierwszy pomysł na walkę z niżem demograficznym. Wszyscy teraz walczą z niżem demograficznym i dobrze. Pomysł pensji rodzicielskiej. Jak się panu podoba?
0: Pan Morawiecki.
1: Morawiecki. Nie wiem, czy to miał, freudowska pomyłka.
0: Miał 8 lat. Być może miał 8 lat na realizowanie swoich pomysłów. I jak widać, w sytuacji demograficznej w żaden sposób te pomysły nie odwróciły. My realizujemy naszą politykę prodemograficzną, program Babciowe, przez niektórych zwany również aktywny rodzic, gdzie środki w całej Polsce trafiają do rodzin, ale też, co bardzo istotne, pomagają w rozwoju sieci żłobków.
1: Ale to, zostawiając na bok, czy to jest pomysł Morawieckiego, można zadać pytanie, czy to nie jest dobry pomysł? Wstrzymujemy 800+ w przypadku dziecka do trzeciego roku życia, zamiast tego płacimy pensję rodzicielską, która, co więcej, jest oskładkowana, co w przypadku kobiet, które to jest realna strata ich na rynku pracy, kiedy decydują się na trochę dłuższe wychowanie dziecka, czyli nie wracanie do pracy, no po prostu tracą emerytalnie. To jest bardzo realna strata.
0: Zgadza się. Ale my przede wszystkim zdając sobie sprawę z tego, że często powrót, no przede wszystkim jednak mam na rynek pracy. No
1: tak,
0: jest,
1: to po prostu wygląda w Polsce.
0: Jest trudny. Właśnie dlatego wprowadziliśmy program Aktywny Rodzic. Przecież to są właśnie środki, które mają pomóc w powrocie na rynek pracy. A co za tym idzie? No również w naliczaniu składek. Ja powiem szczerze, ja nie znam wszystkich pomysłów, które panowie na grillu i panie oczywiście zgłaszali czy przedstawiali. Wiem, że jest wokół tego sporo obecnie takiego politycznego zamieszania. Rozumiem, że PiS kłóci się ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
1: Pan tego nie obserwował. Znaczy, panie ministrze, nie wierzę. To znaczy, każdy polityk Koalicji Obywatelskiej na pewno przygotował sobie już popcorn. Niezdrowy jest bardzo, więc nie polecamy.
0: Nie jem.
1: I jakieś napoje cukrowe wysoko z akcyzą albo bez. I obserwuję to, co się dzieje, bo z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej sondaże PiS-u, które spadły dramatycznie po tym podziale, no to jest naprawdę powód, żeby otwierać. Akcyza na alkohol też powinna wzrosnąć, ale szampana.
0: Nikt po naszej stronie szampana nie otwiera. Oczywiście analizujemy sytuację, ale cieszę się z tego, że sondaże PiS-u spadają.
1: A obawia się pan Stowarzyszenia Rozwój Plus? No bo oni trochę chcą uderzać i chcą iść w kierunku, o którym dużo mówi Koalicja Obywatelska, czyli podatki, czyli przedsiębiorcy, czyli klasa średnia, czyli kwestie demograficzne. Można powiedzieć, będą chcieli, nie wiem, czy się uda, łowić w waszym ogródku.
0: Myślę, że nasi wyborcy doskonale pamiętają 8 lat rządów pana Morawieckiego. Doskonale pamiętają potężną inflację, którą wtedy mieliśmy w Polsce w trakcie jego rządów. Doskonale pamiętają, że wewnętrzne boje w ramach PiS-u sprawiły, że Polska nie otrzymała KPO, tych pieniędzy, które w tej chwili zmieniają, unijnych środków, które zmieniają w tej chwili Polskę.
1: No, ale akurat raczej inny polityk był za to odpowiedzialny. Premier Morawiecki, wydaje się, próbował z tym trochę walczyć. Nie wyszło.
0: Chyba z taką dozą nieśmiałości jednak. O czym też trzeba pamiętać, i myślę, że przedsiębiorcy pamiętają, to zmiany w składce zdrowotnej, które uderzyły w tysiące, dziesiątki tysięcy polskich przedsiębiorców.
1: Czyli nie obawia się pan Rozwój Plus?
0: Więc ja jest oczywiście muszę. taka praca. Analizuję sytuację, śledzę wypowiedzi polityków. Wczoraj moją uwagę zwróciła wypowiedź pana. Analizuję sytuację, śledzę wypowiedzi polityków. Wczoraj moją uwagę.

0: spotkałem się z przedsiębiorcami, rozmawiałem o największych wyzwaniach dla polskiej gospodarki, w kopalni Wujek rozmawialiśmy o potencjalnym rozwoju przemysłu kosmicznego w Katowicach. Nasz rząd realizuje w tej chwili ambitne plany inwestycyjne i wyborcy to
1: mówi
0: widzą.
1: Mówi pan o tym, że obserwuje spory, ale w koalicji też są spory. Zakończył się już spór wokół ewentualnego pomysłu, bo to oczywiście nie jest żaden projekt, ale pomysłu Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz, żeby podnieść wiek emerytalny dla kobiet, które nie mają dzieci. No bo skoro jesteśmy przy polityce demograficznej, to jest jeden z tych pomysłów, żeby osoby, które nie mają dzieci, no przechodziły, kobiety dokładniej, przechodziły na emeryturę w wieku mężczyzn.
0: Ja bym tego sporem nie nazwał. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz lubi tak w przestrzeni publicznej przedstawić pewien pomysł i szybko ten pomysł gdzieś tam znika. Robi się trochę zamieszania na Twitterze, trochę ognia w debacie politycznej, po czym dwa tygodnie później już następuje cisza.
1: To może pomysł Mateusza Morawieckiego, który proponuje, żeby część z składek, które płacą dzieci, szły na ich rodziców. Tak, żeby jakby powiązać dzietność z emeryturą, co jak się zdaje może mieć korzystny wpływ na politykę demograficzną państwa.
0: Nie jestem specjalistą od demografii, ale wątpię, aby tego typu działania miały faktyczny wpływ na decyzje rodziców dotyczące potencjalnych rodziców dotyczące rodzicielstwa.
1: Tak, ale rozmawialiśmy za to ci rodzice, tutaj, którzy już są rodzicami, myślą sobie, mam dzieci, to przynajmniej będę miał z tego jakąś poza ogromnym takim emocjonalnym wsparciem, które jest fajne, ale będę miał też lepsze zabezpieczenie, co w przypadku kobiet, to powiedzmy, czyli mam tak w rodzinach dużych, jest istotnym problemem, bo część z nich, z przyczyn oczywistych, realizuje się w mniejszym stopniu zawodowo.
0: Tak, dlatego my, tak powiedziałem, zrealizowaliśmy naszą obietnicę wyborczą, program babciowy, aktywny rodzic, 1500 zł dla mam wracających na rynek pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się również podnieść świadczenie 500+ do 800+ i znaleźliśmy na to finansowanie.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem finansów Andrzejem Domańskim jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM.

Słuchaj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
2: Witam, zapraszam. Kryzys migracyjny w Ceucie z tragicznym bilansem. Hiszpańskie media mówią o 141 ofiarach. Prezes FIFA walczy o stanowisko. Powstaje ruch za odwołaniem szefa Światowej Federacji. Polska pod znakiem ekstremalnych upałów. Termometry mogą dziś pokazać nawet 40 kresek powyżej zera. Rośnie bilans ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Podczas masowej próby przedostania się migrantów do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej pod koniec lipca zginęło co najmniej 141 osób. Tak wynika z ustaleń hiszpańskich mediów. Większość ofiar to osoby, które utonęły podczas prób pokonania morskiej granicy między Marokiem a Ceutą. Po hiszpańskiej stronie potwierdzono śmierć 78 osób, a marokańskie służby miały wydobyć z wody 63 ciała. Władze Hiszpanii podały, że w ciągu 2 dni do Ceuty przedostało się około 72 tysięcy migrantów. Blisko 70 tysięcy z nich miało już wrócić do Maroka. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Utrudnienie na A1 w województwie łódzkim. Tam między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód w kierunku Katowic doszło do kolizji. W pojazd zabezpieczający pracę na drodze uderzyła ciężarówka. Nikt nie został ranny, ale zablokowany jest tam prawy pas ruchu.
3: W faktach RMF FM o sporcie.
2: Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino w tarapatach. Zbiera się koalicja, która chce go odwołać ze stanowiska szefa FIFA. O szczegółach tych doniesień Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
4: Według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundiali. Global Nations League, tak miałoby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
5: Podleciał za blisko słońca, wykonał lotikara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na szerpie.
4: Tak komentował w Radiu RMF24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
2: Za nami upalny wtorek, a dziś będzie jeszcze goręcej. Na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia temperatura ma osiągnąć 40 stopni Celsjusza w cieniu. Skwar będzie więc jeszcze większy niż na przykład w Hiszpanii, Portugalii czy we Francji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 3. najwyższego stopnia dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski oraz województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Upał daje nam się we znaki, między innymi w komunikacji miejskiej. Autobusy czy tramwaje nie zawsze radzą sobie z ochładzaniem powietrza, szczególnie gdy jest tłok.
6: W tramwaju było super, w autobusie było obrzydliwie. No, że były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
7: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie.
8: Nie za zimno?
7: Nie, akurat. No, nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami
6: może być gorzej.
2: Usłyszał wczoraj w Warszawie reporter RMF Max Przemysław Mzyk.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Podkarpacki Szlak Filmowy działa od 2020 roku i promuje filmową historię regionu. Inicjatywa obejmuje coroczne wydarzenia z projekcjami, spotkaniami z twórcami i panelami dyskusyjnymi, a także całoroczne działania edukacyjne w internecie. A już w najbliższy piątek do Szlaku dołączy Łańcut. O idei projektu opowiedziała naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej.
9: Podkarpacki Szlak Filmowy to taka idea, która zrodziła się w 2016 roku, kiedy powstała Podkarpacka Komisja Filmowa i kiedy zastanawialiśmy się nad tym, ile filmów powstało na Podkarpaciu, jakie to filmy były. Zaczęło się od identyfikacji kilku filmów, później na tej liście było kilkanaście, skończyliśmy na około 30-40, mówimy o samych filmach fabularnych i stwierdziliśmy, że skoro my dopiero odkrywamy te historie filmowe Podkarpacia, to pewnie mieszkańcy Podkarpacia też niewiele o tym wiedzą i warto im o tym opowiedzieć, nie tylko mieszkańcom Podkarpacia, ale też mieszkańcom i fanom kina z całej Polski i tym samym wpiszemy się w trend turystyki filmowej, która od lat jest popularna na świecie.
8: Opowiedzmy o tych miejscowościach, o tych wyjątkowych miejscach.
9: Zaczęło się w 2020 roku, w zasadzie tak 4 lata pracowaliśmy nad tym, żeby rozpocząć pokazywanie, upowszechnianie miejsc filmowych, a zaczęliśmy w 2020 roku w najbardziej filmowej miejscowości Podkarpacia, czyli Wiaśliska, które sami często nazywamy podkarpackim Hollywood. Tam powstało Boże Ciało, tam powstało Wino Truskawkowe, tam kręciła też Małgosia Szumowska Twarz. Tam w zasadzie pierwsze produkcje zaczęły powstawać od lat 80. To jest wyjątkowe miejsce z wyjątkowym klimatem. To było takie miejsce eksperymentalne dla nas, żeby zobaczyć, jak ten szlak będzie funkcjonował, czy ludzie będą zainteresowani tym, żeby w plenerze oglądać filmy, żeby spotykać się z twórcami, żeby przechodzić szlakiem filmowych bohaterów. To zadziałało fantastycznie, a tutaj muszę zaznaczyć, że pracowaliśmy w szczycie pandemii i w zasadzie wtedy w tym reżimie niewiele można było zorganizować. Nam się udała świetnie taka impreza plenerowa, więc postanowiliśmy kontynuować i co roku w tym samym czasie spotykamy się w kolejnych miejscach. Po Jaśliskach był to Przemyśl, który bardzo często występował na ekranach dużych kin i występował jako Lwów, występował jako Wilno ze względu na swoją architekturę, na swoje położenie. Pracował tam między innymi Andrzej Wajda. Później przenieśliśmy się w Bieszczady, które to Bieszczady występowały w filmach od lat 50., bo pierwsze polskie easterny, czyli polska, wschodnioeuropejska odpowiedź na westerny, czyli easterny, właśnie tam powstawały. Tutaj można wymienić takie filmy jak Rancho Texas z 1958 roku. 10 lat później powstał Pan Wołodyjowski i plenery bieszczadzkie właśnie świetnie wpisały się w ten film. Same Bieszczady to ponad 20 produkcji filmowych. Po Bieszczadach przenieśliśmy się do Jarosławia, w którym to z kolei w Jarosławiu urodził się Sam Spiegel, hollywoodzki producent filmowy, o którym mało kto słyszał, mało kto wie, że urodził się właśnie w Jarosławiu, a to on odkrywał największe gwiazdy Hollywoodu, z największymi pracował i ma na koncie kilka Oscarów. Po Jarosławiu był Sanok, tam przede wszystkim spotykaliśmy się w skansenie w Sanoku, który to skansen służył jako tło filmowe dla kilkunastu filmów fabularnych i cały czas cieszy się powodzeniem wśród filmowców. Po Sanoku przenieśliśmy się do Kolbuszowej. W zeszłym roku spotkaliśmy się w Adamczysze, czyli najbardziej znanej miejscowości i znanej z 1670, a w tym roku przenosimy się na salony, przenosimy się do wnętrz pałacowych i spotykamy się w Łańcucie.
8: Zamek w Łańcucie to także wyjątkowe miejsce, to tam między innymi kręcono Trendowatą, ale nie tylko.
9: Trendowata to jest już właściwie taki kultowy film. Tegoroczny szlak to też wyjątkowa okazja do tego, żeby celebrować 50-lecie premiery kinowej Trendowatej, gdyż weszła ona do kin dokładnie 29 listopada 1976 roku, więc w tym roku, w sierpniu, w przestrzeniach zamkowych będziemy obchodzić 50-lecie. Twórcy, aktorzy przyjęli zaproszenie do tego. Mamy nadzieję, że to będzie wyjątkowa okazja, też wyjątkowa okazja dla fanów tego filmu, którzy wiemy, że są liczni. Ja sama oglądałam przynajmniej 10 razy Trendowatą i z przyjemnością wysłucham tych historii. Już wcześniej zebraliśmy szereg historii związanych z miejscem, bo szlak filmowy to przede wszystkim opowieści o filmach, to są kulisy, anegdoty, historie, to, czego zazwyczaj nie widzimy, o czym nie słyszymy, a co wydaje się często najbardziej interesujące, czyli jak te filmy powstawały, co się udawało, co się nie udawało. Te historie na szlaku przywołujemy, organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę, spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. Więc w tym roku to przede wszystkim spotkanie z Trendowatą, ale nie możemy zapominać o innych filmach, które tam powstały, bo właśnie w zasadzie to Hrabina Kozel przetarła szlaki w Zamku Łańcuckim w 1968 roku. Pracował tam Jerzy Antczak i kiedy odmówiono mu w Wilanowie pracy nad Hrabiną Kozel, to właśnie dyrektor zamku, ówczesny dyrektor zamku w Łańcucie pozwolił, żeby to we wnętrzach kręcono ten film. To taka, warto podzielić się taką ciekawostką, że Jerzy Antczak dostał 36 dni na nakręcenie filmu fabularnego kinowego i jednocześnie na 3-odcinkowy serial. Musiał się zmieścić w tym czasie, w tym budżecie z zastrzeżeniem, że jeżeli nie ukończy, to w zasadzie ta produkcja nigdy nie zostanie ukończona. I tylko dzięki temu, że właśnie między innymi dyrektor zamku w Łańcucie pozwolił na to, żeby w tych wnętrzach kręcić ten film i ten serial się udały.
8: 7-9 sierpnia sierpnia, to co będzie się działo w Łańcucie, to będą spotkania, to będą także projekcje.
9: To będzie szereg atrakcji filmowych. Przygotowaliśmy w programie ponad 30 wydarzeń. Zaczynamy dość nietypowo. Zaczynamy od pokazu filmu Rękopis znaleziony w Saragosie Jerzego Wojciecha Hasa. Niektórzy mogliby sobie zadać pytanie, skąd to połączenie. Przecież ten film w zasadzie w Łańcucie nie powstawał, ale musimy pamiętać, że to Jan Potocki napisał powieść Rękopis znaleziony w Saragosie. Jan Potocki był związany rodzinnie z Łańcutem, stąd przywołujemy jego postać. To jest też wyjątkowy pokaz, bo jest połączony z muzyką na żywo, wykonaniu małych instrumentów. Ta aranżacja po raz pierwszy została wykonana w zeszłym roku na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Z tego co wiem, to my jako czwarci będziemy ten koncert prezentować. Więc myślę, że jest to niezwykłe wydarzenie. I w dniach następnych, w sobotę i w niedzielę, to już szereg atrakcji. Filmy fabularne, filmy dokumentalne, które są związane z Łańcutem. Filmy takie, które są tworzone też przez młodych twórców z Łodziela. To już szereg atrakcji. Filmy fabularne, filmy dokumentalne, które są związane z Łańcutem. Filmy takie,

0: oczywiście walc trendowatej.
1: Jak wygląda taka turystyka filmowa? Bo oczywiście Adam Czycha w związku z serialem 1670, żeby zobaczyć, jak Jan Paweł Adamczewski mieszkał. Oczywiście domyślam się, w Bieszczadach wszyscy chcą zobaczyć miejsca związane z Watahą. Czy widać rzeczywiście sporo osób odwiedzających te tereny, żeby zobaczyć, jak te miejsca wyglądają tak naprawdę, a nie tylko w sztuce filmowej?
0: Z tego, co wiemy od miast, czy też miejscowości tam, gdzie szlak filmowy już powstał, to turystyka filmowa cieszy się dużym zainteresowaniem. My specjalnie na każdą edycję szlaku przygotowujemy mapę spacerownik. Nazywamy to takim teaserem, ponieważ ona przedstawia tylko część lokacji filmowych, opowiada część tych historii filmowych, które tam się wydarzyły. Rozszerzeniem jest strona internetowa, gdzie już wszystkie te historie są. Ale to jest taki zaczątek do tego, że ktoś udaje się do danego miejsca, ma okazję taką mapę wziąć do ręki, zobaczyć, że o, tutaj powstawały takie produkcje. Później przenosi się na naszą stronę, rozwija informacje o tych produkcjach i wiemy, że to cieszy się popularnością, że ludzie są zainteresowani podążaniem śladem filmowych bohaterów. Ten trend na świecie już w zasadzie pewnie w dekadach można liczyć. No jest wiele takich miejsc, które są kultowymi miejscami. Zawsze w tej czołówce pojawia się chociażby Hobbiton w Nowej Zelandii, studio Harry'ego Pottera pod Londynem. To są milionowe odwiedziny rocznie. My budujemy tę przestrzeń filmową na Podkarpaciu, taką, która pokazuje dziedzictwo, które pozwala właśnie na przejście śladami bohaterów. Widzimy to zainteresowanie. Mamy też pomysły na to, jak budować takie konkretne już trasy turystyczne na dwudniowe wycieczki, trzydniowe wycieczki, bądź jak dla takich już bardziej zaawansowanych fanów kina, na przykład tydzień na Podkarpaciu z filmem.
2: A z Martą Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: To jest to poro, który rozpoczyna się program Pierwsza Kawa z RMF. Kłania się Marcin.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: leveled up. We just running up.
1: Ten.
2: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
3: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Dzień dobry, zapraszam.
5: Izrael odrzuca założenia amerykańskiego planu dla Gazy. Netanyahu nie chce wycofania swojej armii. Kolejna noc rosyjskich ataków na Kijów. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. I jeszcze przypomnienie, to ostatni dzień na przedłużenie certyfikatów w mObywatelu. Później czeka nas dodatkowa procedura. Netanyahu odrzuca amerykański plan dotyczący Gazy. Premier Izraela oświadczył, że izraelska armia nie wycofa się ze strefy Gazy, dopóki Hamas nie zostanie całkowicie rozbrojony. W ten sposób Benjamin Netanyahu odrzucił przedstawiony przez USA plan zakładający równoległe rozbrojenie organizacji i stopniowe wycofanie izraelskich wojsk. Netanyahu przyznał, że Izrael otrzymał projekt porozumienia od Waszyngtonu, ale zgłosił do niego własne uwagi. Jak podkreślił, rozbrojenie Hamasu musi poprzedzić wycofanie izraelskich sił. A według władz w Gazie od początku obowiązywania zawieszenia broni zginęło ponad 1200 Palestyńczyków. Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na Kijów. Tej nocy rakiety balistyczne uderzyły w 7 dzielnic miasta, powodując poważne zniszczenia budynków. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował, że uszkodzony został m.in. magazyn w pobliżu centrum stolicy. Ratownicy wyciągnęli z gruzów 2 osoby, ale pod zawalonymi konstrukcjami mogą znajdować się kolejne. Atak wywołał też pożary innych obiektów oraz wyciek amoniaku w jednym z magazynów. Służby prowadzą akcję ratunkową. Rosja w ostatnich tygodniach niemal każdej nocy przeprowadza takie ataki na ukraińską stolicę.
6: Te fakty warto przypomnieć.
5: To już ostatni dzień, by przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzania tożsamości. Co w takim razie należy zrobić i po co? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
7: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa do północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. m-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku m-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
5: Sukcesem zakończyło się sprawdzanie działania nowego systemu wspomagającego lądowanie ILS na krakowskim lotnisku. Takie informacje przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wszystko w takim razie wskazuje na to, że na początku przyszłego roku możliwe będzie lądowanie przy ograniczonej widzialności.
8: Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, do tej pory, jeżeli widzialność była mniejsza niż 550 metrów na pasie startowym, pilot nie mógł lądować. Natomiast w tej chwili, jeżeli widzialność będzie wynosiła 300 metrów, będzie mógł już wylądować. Tak jak obliczaliśmy, patrząc na to, co działo się ostatniej zimy, to aż 70-80% samolotów, które wtedy musiały zostać przekierowane i nie wylądowały w Krakowie, teraz już będą mogły bezpiecznie w Krakowie lądować.
5: Tłumaczyła Monika Chylaszek z Kraków Airport.
6: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
5: W najbliższych dniach dużym zagrożeniem będzie upał. W większości regionów Polski temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Lekarze zachęcają do dodatkowej ochrony przed upałami i przypominają, że wyższa temperatura oznacza też większe ryzyko sierpniowej alergii.
9: Patrząc na banalne pylenie, no to pylen nie odbyło się wtedy kiedyś chłodno i wilgotno, tylko kiedy jest piękna pogoda, 30 stopni, wieje wiatr, słońce świeci, no i wtedy jest to najbardziej dokuczliwe dla pacjentów. Natomiast patrząc również na zdrowotne oddziaływanie wysokich temperatur, to wielu pacjentów z alergią i z astmą to są małe dzieci, więc one bardzo często ulegają odwodnieniu, często z powodu niefrasobliwości są ubrane nieadekwatnie, chociażby nie mają czapki na głowie, tak? No to jest podstawa, tak? Załóż czapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16, no to są takie ABC, tak? Które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy, to są oczywiście osoby z astmą, z POHP, i u nich też częściej dochodzi do objawów przeciążenia termicznego, i zaostrzenia tych chorób lub też no, po prostu zaostrzenia niewydolności oddechowej, krążeniowej. Stąd też częste przyjazdy pogotowia lub też wizyty w SOR-ach.
1: Co pan radzi? Jak się przygotować teraz? O czym pamiętać w tych najbliższych dniach?
9: No, przede wszystkim, żeby dostosować ubranie adekwatnie do tego, co jest na dworze. Tak? Często siedzimy w klimie no i wychodzimy ubrani no, nieadekwatnie do tego, co na zewnątrz.
1: Więc za ciepło po prostu.
9: Po prostu za ciepło. Tak? Powinniśmy jakby ubrać się w luźny strój. Jeżeli nie mamy czapki, możemy wykorzystać parasol. Tak? To żaden wstyd chronić się w ten sposób przed słońcem. Pamiętajmy o zabraniu butelki z wodą, niegazowaną.
1: Zawsze przy sobie, tak?
9: Zawsze przy sobie, bo odwadniamy się momentalnie, oddychamy, nasza skóra paruje, więc 2-3 litry wody to jest minimum, co powinniśmy przyjąć, a często to jest tylko pół litra wody, tak? I po paru godzinach już słabniemy, kręci nam się w głowie, dochodzi do zasłabnięć, no, które nie musiałyby się wydarzyć w momencie, kiedy byśmy pomyśleli o tym, jak się do tej pogody przygotować.
1: Jaka strategia jest lepsza? Zostać w domu, przeczekać ten największy upał, czy może jechać nad wodę, do lasu, tam gdzie jest zieleń?
9: No, wykorzystajmy jakby to, co kraje śródziemnomorskie wymyśliły, tak? No, z jakiegoś powodu jest siesta, czyli kiedy grzeje najbardziej słoneczko, zostajemy w domu, w klimatyzacji albo w cieniu i wtedy spokojnie w godzinach popołudniowych, wieczornych wychodzimy albo wcześniej rano. Natomiast kiedy jest najwyższa emisja słońca, tak mówiłem, jak mówiłem, 11, 15, 16, pozostanie w domu, w klimatyzacji, w cieniu jest najbardziej frasobliwym rozwiązaniem.
1: A jeśli jedziemy samochodem, też klimatyzacja, też woda?
9: Jak najbardziej, też klimatyzacja, też woda. Też pamiętajmy o przerwach. Jeżeli już czujemy znużenie, jeżeli wydaje nam się, że jakoś tak głowa nam się kiwa, to powinniśmy zajechać na stację, odpocząć, najlepiej w klimatyzowanej strefie, odpowiednio dużą ilość płynów przyjąć. No, w momencie, kiedy jesteśmy na dworze, a no, taki banalny fizjologiczny element, no, jeżeli chce nam się siku, mówiąc kolokwialnie, to znaczy, że jesteśmy odpowiednio nawodnieni. Jeżeli już długo nie odwiedziliśmy toalety, to znaczy, że powinniśmy przyjąć zdecydowanie więcej płynu, bo odwodniliśmy się i w tym momencie to może zaszkodzić naszemu życiu, a nawet zdrowiu.
1: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
9: No to zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik, czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można, a po tej południowej, czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte, najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice, no tak jak przypominamy sobie, że przyjeżdżamy do hotelu, nie wiem, w Grecji, czy we Włoszech, tam po prostu jest ciemno, nie dlatego, że oszczędzają światło, tylko dlatego, że po prostu okna są zamknięte i to wychładza pomieszczenie, takie pomieszczenie po nocy, jeżeli nie otworzymy okna, jeżeli nie wpadnie tam światło słoneczne, to po prostu jest chłodno i w takim chłodzie powinniśmy przebywać.
1: A klimatyzacja, jakiej używać w samochodzie, kiedy na termometrze za oknem pokazuje ten termometr ponad 30 stopni? Jaka temperatura będzie optymalna w samochodzie?
9: No nie powinna być różnica większa niż 10 stopni. To już w momencie, kiedy pojawia się wyższa niż 10 stopni różnica, to szkodzi zdrowiu. Ja najczęściej jeszcze jestem mniej tolerancyjny dla tych różnic, czyli jeżeli jest 30 stopni, ja najczęściej ustawiam sobie na 21-22, czyli te 8 stopni mniej, to przyjemnie nas schłodzi, ale jednocześnie nie przeciąży, nie wysuszy.
1: Nie przesadzimy?
9: Nie przesadzimy, no nie przeziębimy się w klimatyzacji, bo pierwotnie chcemy tego chłodu, ale w pewnym momencie zaczyna być nam zimno i to już ten moment, kiedy wychłodziliśmy się nadmiernie. No i może być banalna opryszczka, ale mogą być też choroby przeziębieniowe. No i wtedy...
1: Ból gardła po prostu.
9: Ból gardła, dokładnie ból ucha. Objawy, które świadczą o tym, że troszkę za długo w za niskiej klimatyzacji przebywaliśmy.
1: Pojawiają się już ostrzeżenia i historie z południa Europy, z Francji chociażby, kiedy dziecko zostało zostawione w upale, w zamkniętym samochodzie. samochodzie. Czym to grozi? Bo to jest takie ostrzeżenie, które wraca co roku, ale ciągle powtarzają się takie historie drastyczne, bardzo niebezpieczne. Na czym tu polega niebezpieczeństwo?
9: No, polega niebezpieczeństwo na tym, że takie dziecko, czy osoba dorosła, czy zwierzę po prostu może umrzeć. To jest wstrząs termiczny i w tym momencie po prostu dochodzi do objawów wstrząsu, rozszerzają nam się naczynia, spada nam ciśnienie, pierwotnie rośnie, później nam spada, dochodzi do niewydolności sercowo-oddechowej, no i do śmierci.
4: Myślę, że tu należy powiedzieć, że zarówno zbyt niskie temperatury, jak i zbyt wysokie jesteśmy po fazie pierwszych fal upałów, ale kolejne przed nami, wpływają niekorzystnie na ryzyko szczególnie pacjentów z chorobami przewlekłymi, z chorobami cywilizacyjnymi. Tu oprócz oczywiście świadomości naszego pacjenta typu unikaj ekspozycji na słońce, pij więcej niż dotychczas, bierz regularnie leki, przygotuj się ze swoim lekarzem do okresu upałów. Być może należałoby zmodyfikować przyjmowaną farmakoterapię, być może należałoby być świadomym tego, że w tych godzinach 12-3, niektórzy mówią 11-5, unikaj ekspozycji na promieniowanie, na te wysokie temperatury. Zostań w domu, przysłoń roletą mieszkanie tak, żebyśmy mieli przewiew. Skorzystaj z wentylatora, z klimatyzacji. Pamiętaj, że to również okres, gdzie bardzo ważne roletą mieszkanie tak, żebyśmy mieli przewiew. Skorzystaj z wentylatora, z klimatyzacji. Pamiętaj, że

0: że woda, która jest niedosładzana, ta naturalna, źródlana, bogata w mikroelementy, to najlepszy wybór na upały.
1: Podkreślali alergolog profesor Piotr Dąbrowiecki i kardiolog profesor Filip Szymański, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Kontynuujemy nasz program, który nazywa się Pierwsza Kawa z RMF.

do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Dance'a. Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Po dramatycznych wydarzeniach w hiszpańskiej Ceucie Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy migracyjne. Ponad 500 000 000 zł dla właścicieli gruntów pod Port Polska. Spółka kończy przygotowania do budowy. A po niemal roku oczekiwania rekord Guinnessa trafił do Polaka, który pokonał Bałtyk na windsurfingu w niecałe 8,5 godziny. Unijni przywódcy chcą ograniczyć możliwość legalizowania pobytu przez osoby, które wcześniej dostały się do Europy nielegalnie, ustalił to reporter RMF FM. To reakcja m.in. na ostatni kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. Podczas masowej próby przekroczenia granicy z Marokiem zginęło co najmniej 141 osób, a w ciągu 2 dni do Ceuty miało przedostać się około 72 tysięcy migrantów. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii rozmawiali już o sposobach uszczelnienia granic i ograniczeniach nielegalnej migracji. Jakie decyzje zapadły? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
5: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wie, że nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała, lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
4: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
3: A do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Na polu golfowym Donalda Trumpa pod Los Angeles zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie amunicję, a w jego samochodzie znaleziono załadowaną broń. Poinformowało o tym biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles. 38-latek miał fotografować i nagrywać przygotowania służb przed wizytą prezydenta USA. Podczas przeszukania jego domu policja zabezpieczyła broń, amunicję, kamizelki kuloodporne i, jak podano, niepokojące zapiski. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, m.in. nielegalnego posiadania broni. Nie przyznał się do winy. Śledztwo trwa.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Ponad 500 000 000 zł wyniesie łączna kwota odszkodowań dla właścicieli gruntów, na których powstać ma Port Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Żeby jesienią mogła ruszyć budowa, spółka CPK musi pozyskać jeszcze 37 niezbędnych działek. Mieszkańcy okolic Baranowa opisują, że większość ich sąsiadów opuściła już ten teren.
7: Ta strona to praktycznie tutaj cała. Też sprzedane. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.
8: Całe wsie już są powyprowadzane.
9: A kto został? Dużo osób zostało?
8: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
9: Straż pożarna?
8: Tak. Dwie straże już są skasowane.
9: A są tacy, którzy nie chcą się absolutnie stąd wyprowadzić?
7: Między innymi ja należę do tych. Przecież z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
3: Usłyszał od mieszkańców mazowieckiego Baranowa reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Port Polska ma być gotowy za ponad 6 lat. Ze Szwecji do Polski dostał się w 8 godzin i 28 minut, płynąc na windsurfingu. Wyczyn Macieja Rutkowskiego oficjalnie po 10 miesiącach został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Z nowym oficjalnym już rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Który moment najbardziej zapamiętasz?
11: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, no to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało. I
10: czy dziś byś to powtórzył?
11: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny na plaży. Jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
10: No właśnie.
11: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk, i wtedy już wiesz, miesiąc później już sobie myślisz, no może, czemu nie?
3: A to nie lada wyczyn, bo Maciej mierzył się z falami sięgającymi 3 metrów. No i silnym wiatrem, a prędkość, z jaką płynął, wynosiła momentami nawet 60 km na godzinę. Jeszcze raz gratulujemy odwagi i wytrwałości. A fakty wracają za już niecałą godzinę. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Nowy dzień już się budzi, nowy dzień już...

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: czwarty tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty ma dla nas Bogdan Zalewski. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających. Kierowca kombajnu ponosi winę za śmierć chłopca na hulajnodze. Śledczy postawili zarzut sprawcy wypadku w Sypieniu w Łódzkiem. Rosyjski bojkot siatkarskich mistrzostw świata w Polsce. O powodach rezygnacji Rosjan z zawodów opowie dziennikarz redakcji sportowej RMF FM. Kipi lato, kipi żar. Przed nami kolejny dzień ekstremalnych wartości temperatury. Poszukamy ochłody. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał wczoraj 48-letni kierowca kombajnu, z którym zderzył się 11-letni chłopiec jadący na elektrycznej hulajnodze. Życia dziecka nie udało się uratować. Tragedia rozegrała się w poniedziałek w Sypieniu, miejscowości na terenie powiatu łowickiego w województwie łódzkim. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, mężczyzna nie przyznał się do winy. Agnieszko, co na to śledczy?
3: Prokuratura nie ma wątpliwości, że to właśnie kierowca kombajnu ponosi winę za to, że na łuku drogi nastolatek na hulajnodze czołowo zderzył się z pojazdem rolniczym. Biegły do spraw ruchu drogowego wskazał, że maszyna żniwiarska nie mogła poruszać się w tym miejscu. Kombajn gotowy do pracy na polu nie miał prawa wjechać na wąską drogę publiczną. Badanie alkomatem wykazało, że 48-latek był trzeźwy. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu do 8 lat więzienia.
4: Inne oblicza sportu.
2: Rosyjscy siatkarze nie wystąpią w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Polsce. Pomimo zgody Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na powrót Rosjan do światowej rywalizacji, zwraca uwagę Wojciech Marszyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojciechu, jakie są powody rezygnacji zawodników z państwa Putina?
5: W oficjalnym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki zaznacza, że z gry w turnieju zrezygnował rosyjski związek. Władze tego związku tłumaczą, że taką decyzję podjęły z powodu braku gwarancji bezpieczeństwa dla rosyjskich zawodników. Prezes tamtejszej Federacji Siatkówki Stanisław Szewczenko dodał również, że na turnieju w Polsce będzie mało sportu, a bardzo dużo polityki. Rosyjskie siatkarki być może zagrają jednak w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które będą rozgrywane w USA i Kanadzie. Rozmowy w tej sprawie z organizatorami turnieju jeszcze trwają. Obie reprezentacje tego kraju na pewno wystąpią w przyszłorocznej Lidze Narodów. Z tego powodu turniej powiększono z 18 do 19 reprezentacji i niewykluczony jest mecz Polski z Rosją na neutralnym gruncie.
2: Pożary nadal szaleją we Francji i w Hiszpanii. Walkę z żywiołem ognia w obu krajach śledzi korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, od kiedy i gdzie Straż Pożarna ma pełne ręce roboty?
6: Już od ponad 2 tygodni ponad 1000 strażaków walczy z płomieniami niedaleko francuskiej Rywiery, a ściśle mówiąc w rejonie miejscowości Corens. Według szefa MSW Laurenta Nunieza to najdłużej trwający pożar w tym regionie od czasu prowadzenia rejestrów. Żywioł zniszczył tam w sumie ponad 6000 hektarów lasów. Rozprzestrzenianie się płomieni zostało wprawdzie zatrzymane, ale zagaszanie pożaru może według wielu specjalistów trwać jeszcze relatywnie długo. Większość samolotów gaśniczych z innych krajów zakończyła już działania we Francji i Hiszpanii, ale w gaszeniu serii pożarów wykorzystywane są tam jeszcze zagraniczne wozy strażackie.
2: Przed nami kolejny dzień tropikalnych upałów. Wczoraj najcieplejszym miejscem w Polsce był Wrocław, a nowy rekord może dziś paść na południowym wschodzie naszego kraju. Termometry mogą pokazać 38 stopni w Kraku, Lublinie czy Kielcach. Aktualną prognozę i sposoby na upały znajdziecie na stronie rmf24.pl. Ochłody można szukać na kąpieliskach.
7: Przyjechałam na półkolonie, to jest mój pierwszy raz na rolki i na basen i jest bardzo fajnie i na pewno przyjadę tutaj też za rok. Są zjeżdżalnie, tylko jest bardzo zimna woda i to jest bardzo fajne. Można się ochłodzić.
8: Fajnie jest, bo można się opalić w końcu. Bo ja do opalania to kiepska jestem, ciągle blada bardziej.
9: Widzę, że już coś tam słonko złapało, a mama lubi się opalać?
10: Teraz jak jestem starsza, to jest coraz mniej, ale uwielbiam słońce, bo jest go tak mało w ciągu roku.
9: Poprawia nam się nastrój, kiedy jest tak słonecznie?
10: Zdecydowanie. Nawet do pracy się lepiej wstaje.
2: To prawda. Dobry humor dominuje na wrocławskiej pływalni przy ulicy Wejherowskiej, którą odwiedziła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Uważajmy na siebie i naszych podopiecznych, ale cieszmy się nowym letnim dniem.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz RMF Dance.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: 3 miesiące w areszcie spędzi 18-letni Ukrainiec Dmytro M., podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej wrocławianki. Postanowił Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Prokurator Marcin Kuciński poinformował o ryzyku ucieczki podejrzanego z Polski.
2: Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa, a także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka.
1: Ukrainiec nie przyznaje się do winy. 16 osób trafiło do szpitali po prawdopodobnym zatruciu pokarmowym w restauracji w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. To głównie dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Uczestnicy obozu piłkarskiego z Podkarpacia. Ich stan nie zagraża życiu. Roztargniony mieszkaniec włoskiej Apulii, który w loterii wygrał 1 000 000 euro, wrzucił zwycięski kupon do kosza na śmieci. W odzyskaniu bardzo wartościowego kawałka papieru pomogli mu pracownicy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, którzy namierzyli właściwą śmieciarkę, a potem przeczesali wywiezione przez nią odpady. Szef firmy żartobliwie skomentował zdarzenie: fortuna non olet, szczęście nie śmierdzi, nawiązując do łacińskiego powiedzenia pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą. Można do tego dodać: milion piechotą nie chodzi, czasem jeździ wozem MPO.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W dużym skrócie. Świątek w Toronto gra dalej. Chwalińska turniej zakończyła na pierwszej rundzie. Hurkacz zwycięski na początek turnieju w Montrealu. Tenis otwiera pierwsze dziś fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Maczek. Witamy serdecznie, Wojtku. Jak wypadli nasi reprezentanci w pierwszych meczach na kanadyjskiej ziemi?
4: No, mówiąc w skrócie, wszyscy mieli problemy w swoich spotkaniach. Największe zdecydowanie Maja Chwalińska, która pierwszego seta po wyrównanej grze z Australijką Talią Gibson przegrała 5-7. W drugim już rywalka dominowała, wygrała 6-1, a Polka na pierwszej rundzie zakończyła debiut w turnieju rangi WTA 1000. Iga Świątek zaś mecz z Czeszką Sarą Bejlek świetnie rozpoczęła. Pierwszego seta wygrała w niewiele ponad 20 minut, nie tracąc gema. Drugi set był już o wiele bardziej zacięty. W szóstym gemie Polka obroniła aż 9 break pointów, no i ostatecznie wygrała drugiego seta 6-3. Grający w Montrealu Hubert Hurkacz awansował po 3-setowym zaciętym meczu, w którym wyraźnie był lepszy w trzeciej partii.
5: Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze. Też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
4: Mówił nasz tenisista, którego kolejnym rywalem dziś wieczorem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Siatkarskie Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Polsce jednak bez reprezentantów Rosji. Jak poinformowała Międzynarodowa Federacja Siatkówki, Krajowy Związek zrezygnował ze startu swojej kadry w tym turnieju. Powodem, jak powiedział Stanisław Szewczenko, szef Rosyjskiego Związku Siatkówki, obawy o bezpieczeństwo, a także upolitycznienie turnieju. Z problemami i sporym, bo 24-godzinnym opóźnieniem dziś do kraju wrócą polscy siatkarze. Biało-czerwoni w niedzielę drugi raz z rzędu, przypomnę, wygrali Ligę Narodów. Kadra za około godzinę powinna wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie.
6: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty przygotował i przedstawi Bogdan Zalewski. Zapraszamy.
2: Zachęcam do słuchania. Rosyjskie rakiety znów spadają na Kijów i okolice. Sieją śmierć i zniszczenie. Żeby susza nie nękała kranów w polskich gminach, pojawiły się apele. Posłuchajcie jakie. Pyszne, bo polskie. Dziś smaki lubuskiego, w tym sery i ryby. Frykasy prawdziwe, nie sztuczne. Na niby. Znów ruszył w Polskę żółto-niebieski konwój RMF FM. Do 14 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na obwód kijowski w Ukrainie. 27 osób zostało rannych. Rosjanie poważnie uszkodzili wiele budynków w kilku dzielnicach Kijowa. Jak przekazały władze wojskowe w stolicy Ukrainy, rakiety balistyczne za cel obrały 7 rejonów metropolii. Alarm obrony powietrznej obowiązywał przez ponad godzinę. Pociski spadały także na miejscowości w pobliżu Kijowa. Strażacy wciąż gaszą pożary. Już ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody w związku z suszą i upałami. Między innymi Brwinów na Mazowszu, który odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
3: Pani oszczędza wodę tu?
4: Akurat ja mam swoją studnię, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
3: Myje pani samochód?
4: Nie.
3: Przed nami ten najgorętszy dzień, ta kulminacja upału w tym tygodniu. Jaki jest państwa sposób tutaj?
5: No, mam na przykład wiatraki w domach, nie wiem, je się lody. Albo też właśnie mamy basenę.
3: Chociaż jest teraz tutaj apel, żeby nie napełniać wody w tych basenach, żeby nie dolewać tam lodowej.
6: Starsi ludzie, jeśli nie muszą wychodzić, no jakoś musimy się ratować.
2: Dziś skwar. Termometry w południowej Polsce mogą pokazać nawet 40 stopni. Warto zaznajomić się z naszym raportem pogodowym z mapami i radami na stronie rmf24.pl. A konkretna prognoza już za kilka chwil. Co dalej z cenami paliw? Czy rząd w końcu obniży VAT? Takie pytania zadają kierowcy przerażeni drożyzną. Oto co przewiduje Urszula Cieślak z BM Reflex.
7: Może zdarzyć się tak w naszej ocenie, że gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, paliwa gotowe by potaniały, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr. I niewykluczone, że taka sytuacja mogłaby zmienić plany rządu.
2: Tomasz Tadlikowski zapyta o nie ministra energii Miłosza Motykę. Już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24.
8: Razem tworzymy fakty.
2: Dziś w naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie szukamy smaków, za którymi stoją lokalne tradycje, pasja i ludzie, którzy potrafią o jedzeniu opowiadać godzinami. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat są w Lubuskiem. Witamy serdecznie.
9: I u nas też już ciepło.
2: No właśnie. No to gorące fakty. Bardzo prosimy. Od czego zaczynacie?
9: Bogdanie, od obietnicy, że zanim wybije południe, chcemy stać się prawdziwymi specjalistami od kozich serów.
10: A pierwszym przystankiem to będzie małe rancho Młynkowo. Tam spróbujemy, no właśnie, lokalnych serów i innych wyrobów z koziego mleka.
9: Potem jedziemy na rybkę do rybackiej chaty w Wojnowie. Tam długa lista, naprawdę długa lista potraw do spróbowania. Paprykarz wojnowski, wojnowska ryba na kwaśno i węgorz parowany po rybacku.
10: A na finał Zielona Góra i Lubuska Spiżarnia, czyli miejsce promujące lokalną kuchnię, lubuskie specjały. Tam czeka nas obiad właśnie z lokalnych produktów. Madzia, co dokładnie wyląduje
9: i
10: na stole?
9: I najlepsze w tym wszystkim jest to, że my tego naprawdę nie wiemy. To będzie też niespodzianka dla nas, ale bardzo nam się to podoba.
10: A jeśli nasi słuchacze są gdzieś na naszej lubuskiej trasie, niech wypatrują żółto-niebieskiego konwoju.
9: I wpadajcie do nas, bo jak zawsze w Pyszne, bo polskie najlepiej, najlepsze smaki testujemy razem z wami. No i najlepiej smakują.
2: Wspólna pychota. Z Magdą i Benjaminem słyszymy się podobnie o 9:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Magic Karwat Marek. To tylko u nas jest po prostu.
11: Tylko.

0: down.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Ratownicy dwoją się i troją po rosyjskich atakach na Kijów i obwód kijowski. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, co najmniej 14 osób zginęło, a 27 odniosło rany. Czworo rannych jest w stanie ciężkim. W wyniku ostrzału dokonanego przez siły Putina wiele budynków zostało zniszczonych. Wybuchły liczne pożary. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem Wisły. Woda z królowej naszych rzek wykorzystywana jest do chłodzenia siłowni. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację, zapewniają przedstawiciele firmy. Czy polski system energetyczny jest gotowy na przedłużającą się suszę? Czy mogą pojawić się problemy z dostawami energii? Czy wzrośnie cena prądu? Co z drożyzną na stacjach paliw? Tomasz Terlikowski już za pół godziny zapytał to ministra energii Miłosza Motykę. Zapraszamy tuż po 8 na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24. Lada chwila w Warszawie powinniśmy witać polskich siatkarzy wracających z Chin po spektakularnym zwycięstwie w Lidze Narodów. Pierwotnie nasza reprezentacja miała wylądować w Polsce wczoraj rano. Jednak z powodu opóźnień samolotów powrót kadry, i to w niepełnym składzie, nastąpi dopiero dzisiaj. Kibice już czujni, już tam są.
2: Czekam na wszystkich oczywiście, bo wszyscy się przyczynili do sukcesu.
1: Na lotnisku jest też nasz dziennikarz. Połączymy się z nim w kolejnych faktach RMF FM. A w tym czasie możecie sobie przypomnieć, jak Polacy sięgnęli po trofeum w Chinach. Polecamy zakładkę Sport na stronie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: To kto?
5: No właśnie,
0: Twój najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty ma dla nas Bogdan Zalewski.
2: Serdecznie zapraszam.
1: My również.
2: Uradowani kibice witają siatkarzy na lotnisku w Warszawie. Biało-czerwoni triumfatorzy wracają z turnieju w Chinach. Polskie i czeskie służby rozbiły narkotykowy gang szalikowców. Nowe informacje zdobył nasz dziennikarz śledczy. Minister energii Miłosz Motyka gościem porannej rozmowy w RMF FM. Posłuchajmy, jak odpowie na pytania Tomasza Terlikowskiego. Między innymi te zadawane przez kierowców o drożyzny na stacjach paliw. Polscy zwycięzcy siatkarskiej Ligi Narodów są już w kraju. Wrócili z turnieju w Chinach. Pół godziny temu samolot z naszą reprezentacją wylądował w Warszawie. Kibice nie zawiedli.
3: No ja często chodzę na mecze, byłam też na jednym meczu Ligi Narodów w Gliwicach.
4: To na kogo czekasz najbardziej?
3: No wiadomo, że na wszystkich, ale najbardziej na Tomka Furnala. No. Też bardzo personalnie lubię Bartłomieja Lemańskiego i uważam, że właśnie bardzo dobrze gra.
5: Życzę po prostu dalszych sukcesów w Mistrzostwach Europy i tak dalej. Jesteśmy najlepszą drużyną na świecie.
2: Z miłośnikami siatkówki i oczywiście polskiej reprezentacji rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Międzynarodowy gang narkotykowy, wywodzący się ze środowiska piłkarskich pseudokibiców, polskich i czeskich, rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej i Czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej. Podczas wspólnej akcji zatrzymano 24 osoby. To ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy serdecznie dziennikarza śledczego. Co wiadomo o działalności tej grupy?
6: Ona funkcjonowała co najmniej od 2,5 roku. Zajmowała się produkcją, handlem i przemytem znacznych ilości narkotyków. Rozprowadzała też steroidy anaboliczne. Z ustaleń śledztwa wynika, że w Polsce wprowadziła do obrotu ponad 100 kg środków odurzających, w tym kokainę i syntetyczne narkotyki. W naszym kraju wpadło 11 osób. Z kolei w Czechach zatrzymano 13 podejrzanych. Dostarczali do Polski marihuanę i kokainę, a w zamian od pseudokibiców śląskich klubów nabywali przede wszystkim amfetaminę i mefedron. Podczas międzynarodowej akcji w Belgii zlikwidowano laboratorium klefedronu prowadzone przez polskich członków gangu. Tam zabezpieczono ponad 160 kg narkotyków. Podejrzanym grozi nawet 20 lat więzienia.
2: Uwaga, poważne utrudnienia pojawiły się na trasie S7 w Krakowie. Jak informują strażacy, na wysokości Mogiły zderzyło się 5 aut. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jezdnia w kierunku Nowej Huty jest zablokowana. Kierowcy narzekają na wysokie ceny paliw. Na stacji we Wrocławiu o drożyźnie z tankującymi rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
7: 7,64. Tyle kosztuje dzisiaj paliwo na tej stacji. 95. Dużo, niedużo?
8: Dużo, dużo. Bardzo dużo. Było jeszcze niedawno tanio i było okej. Porównanie do tej ceny, która jest teraz, niestety. Powinni coś z tym zrobić, bo wiem, że mogą, a nie robią, a zawsze na wakacje po prostu nas dzierają, więc powinni coś z tym zrobić, co nie?
9: Drogo, drogo za drogo zdecydowanie, no.
2: Nie zostawiamy kierowców z ich pytaniami do władz.
10: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
2: 2,5 minuty po 8:00, czas na poranną rozmowę w RMF FM i radiu RMF 24. Witamy Tomasza Terlikowskiego oraz jego gościa.
11: A moim gościem jest Miłosz Motyka, minister energii i PSL. Witam, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
11: Panie ministrze, wszyscy kierowcy nas teraz słuchają, masa kierowców. Co z tym CPN-em? Przyjeżdżamy na stacje benzynowe, a tam prawie 2 złote.
12: Myślę, że nie tylko dziś słuchają nas kierowcy.
11: Codziennie nas słuchają, ale oczywiście. Dzisiaj od pana mogą usłyszeć, co dalej. Będzie CPN, czy go nie będzie?
12: Rozmawiamy o tym programie, nie jest to wykluczone. Natomiast to będzie zależało od sytuacji na rynkach z jednej strony, z drugiej strony oczywiście od sytuacji budżetowej. Dzisiaj dobra wiadomość jest taka, że te ceny w hurcie, które obserwujemy, które Orlen oferuje, a później przekładają się na ceny detaliczne i przełożą się, na to wskazuje praktyka w kolejnych dniach, są niższe.
11: To jest to jest 8 groszy, no to powiedzmy 8 groszy.
12: 24 groszy. Jeżeli chodzi o benzynę 95 w stosunku do dnia poprzedniego. To jest spora różnica, bo to jest na meczu sześciennym ponad 240
11: zł. To prawda, tylko pamiętajmy, że to wszystko zależy od tego, co się będzie działo w ciśnieniu Ormus między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, a tu jest pełna huśtawka.
12: Dokładnie. I to też będziemy brali pod uwagę. Teraz jesteśmy w tygodniu, który notuje z punktu widzenia cen hurtowych kolejne spadki. To jest kolejny dzień. Trzeci, jeżeli chodzi o diesel, kolejny, piąty, jeżeli chodzi o benzynę, spadek cen w hurcie, który się powinien oczywiście przełożyć na ceny na stacjach, natomiast nie ma dzisiaj takiego analityka, który byłby w stanie wskazać dwa tygodnie do przodu. Jeżeli... Więc, panie redaktorze, kolejne dni to będą kolejne dni, które będą momentem decydującym o pakiecie CPN na ostatnie dwa tygodnie, zgodnie z deklaracją premiera Donalda Tuska.
11: Czyli to, co wczoraj pytałem się o to ministra finansów Andrzeja Domańskiego, mówi, ale nie mamy pieniędzy, nie mamy skąd ich wziąć. Znajdą się te pieniądze, jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieni. No zakładamy,
12: Będziemy robili wszystko.
11: Zakładamy teraz tą negatywną wersję przez moment, że się nie zmieni.
12: Będziemy robili wszystko, by do tego doszło. Przynajmniej w pewnej części ten pakiet wtedy
11: wdrożyć. Czyli co, VAT? Czy coś więcej?
12: W pierwszym kroku byłbym zwolennikiem tego rozwiązania jako minister energii, ale znowu, ja mam wielkie zaufanie do pana ministra Domańskiego. On będzie też pod kątem budżetowym podejmował, myślę, że to ostateczne decyzje w zakresie kształtu podatkowego. To zawsze jest później, jeżeli chodzi o VAT połączone z ceną maksymalną. Natomiast, jeżeli chodzi o przyczyny, one są oczywiście dwie, panie redaktorze. Jest z jednej strony kwestia Bliskiego Wschodu, a z drugiej fatalnej decyzji pana prezydenta, kompletnie niczym nieuzasadnionej merytorycznie, tylko tym, by pan prezydent toczył walkę z rządem po raz kolejny, wetując rozwiązania, które nie szkodzą
11: obywatelom. Prezydent mówi, że prawo nie może działać wstecz.
12: Pan prezydent doskonale wie, że podatki od nadmiarowych zysków się generuje w odpowiednim czasie wstecz. Nie ma nikt antycypacji takiej, byśmy rok lub kilka miesięcy do przodu mogli przewidzieć, który koncern w jakim zakresie będzie notował nadzwyczajnie szalone
11: zyski. Ale wiemy, ta ustawa została wysłana do Trybunału i pytanie, czy macie jakiś pomysł, czy by wysłać do prezydenta jakąś nową ustawę. Oczywiście no nie tą samą, bo ta jest wysłana w trybie do Trybunału, ale jakąś podobną, która by wygenerowała zyski.
12: No dzisiaj nie ma o tym dyskusji, ale
11: w ministerstwie też nie ma,
12: bo są głosy, by podjąć tę kwestię po raz kolejny. Natomiast jeżeli chodzi o podatek od nadmiarowych zysków i ten zarzut, o który pan redaktor pana prezydenta podjął, czyli tego działania wstecz. Działania, które dotyczyło zgromadzonych nadmiarowych zysków, więc ono siłą rzeczy musi
11: Jak
12: być...
11: Jak mówię, co mówił prezydent.
12: Tak, ale zgadzam, nie kontestuję tego.
11: Za chwilę, skończymy.
12: Że jest to akurat zapis, który powinien pozostać w formie niezmienionej. Jeżeli on by pozostał w formie niezmienionej, to pan prezydent chyba zgodnie ze swoją logiką nadal by się na tę ustawę nie zgodził.
11: I tu stawiamy kropkę. Miłosz Motyka, minister energii, był gościem Radia RMF FM, ale my pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz...
13: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
14: Chiny zmagają się z bańką długu.
15: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
13: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
16: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
13: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: To posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Być może w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy będzie interwencja na rynku paliw. Tak sugerował minister energii Miłosz Motyka, gość porannej rozmowy w RMF FM.
2: Znajdą się te pieniądze? Jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieni, no zakładamy...
3: Będziemy robili wszystko.
2: Zakładamy teraz tą negatywną wersję przez moment, że się nie zmieni.
3: Będziemy robili wszystko, by do tego doszło. Przynajmniej w pewnej części ten pakiet wtedy
2: wdrożyć. VAT? Czy coś więcej?
3: W pierwszym kroku byłbym zwolennikiem tego rozwiązania jako minister energii, ale znowu, ja mam wielkie zaufanie do pana ministra Domańskiego. On będzie też pod kątem budżetowym podejmował, myślę, że to ostateczne decyzje w zakresie kształtu podatkowego.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl. Przed południem stołeczny ratusz zaprezentuje wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym. Audyt miał wyjaśnić szereg nieprawidłowości, do których tam dochodziło. Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego był Dawid Kasprzyk, lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. No, dosłownie za parę minut. W Księżyc uderzy drugi stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Te kosmiczne doniesienia śledzi Grzegorz Jasiński.
4: Witamy
1: serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, skąd ta rakieta się tam w ogóle wzięła?
4: Wystartowała z Florydy w styczniu ubiegłego roku, wyniosła w stronę Księżyca dwa prywatne lądowniki. Pierwszy stopień rakiety rutynowo wrócił na Ziemię, a drugi miał już zbyt mało paliwa, by go skierować do bezpiecznego spalenia w atmosferze. Błąkał się więc między Ziemią i Księżycem. I to mieszanka sił grawitacyjnych i wpływu aktywności słonecznej sprawiła potem, że rakieta znalazła się na kursie do zderzenia z Księżycem, mówiła Juliana Scheinman z firmy SpaceX. Rakieta o masie około 4 ton ma uderzyć w Księżyc z prędkością 8,5 tysiąca kilometrów na godzinę. Wybije krater o średnicy nawet 27 metrów i wyrzuci w przestrzeń ogromnej ilości pyłu i odłamków skalnych. Być może z pomocą teleskopów uda się je zaobserwować.
1: No, tak w ogóle to biedny ten srebrny glob.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz złoto. Polscy siatkarze ze sporym po 24-godzinnym opóźnieniem wrócili do kraju z Chin. Od tej informacji zaczynamy kolejne dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
6: Witam, panowie.
1: To przypomnij, jak powitano siatkarzy.
6: No, przy wejściu na zawodników czekała spora grupa fanów. Były oklaski i okazja, by zrobić sobie wspólne zdjęcie czy zdobyć autograf. W tłumie razem z kibicami był też nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek, z którym się teraz łączymy.
7: Tak, dzień dobry. Siatkarze są już na lotnisku Chopina. Przylecieli tym razem wcześniej, nie później. Opóźnienie, jak wiemy, mieli bagatela dobowe, natomiast teraz samolot przyleciał pół godziny wcześniej. Zatem i wcześniej nieco rozpocznie się spotkanie z nimi, takie oficjalne powitanie w pobliskim hotelu dla mediów, dla kibiców przede wszystkim, ale część fanów oczywiście powitała ich także bezpośrednio na terminalu. Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
6: A po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów Górnik Zabrze rozpoczyna dziś grę o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski zagrają w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Zdecydowanym faworytem spotkania są gospodarze, którzy mają sporo atutów, zaznacza szkoleniowiec Zabrzan Michał Gaszparik.
8: Dużo doświadczonych piłkarzów, dużo jakości szczególnej z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał. Jest to trochę podobne, tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy.
6: A kibice w Zabrzu liczą, że ich zespół zagra tak samo dobrze jak w dwumeczu z Fenerbahce, ale z lepszym rezultatem. Pierwszy gwizdek meczu w stolicy Węgier o 20:15.
9: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
10: Dzisiaj czeka na... RMF Dance.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Why don't we call it love? Sing it back to me now. Why don't we call it love? Call it love. Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam. Przyjemne zmęczenie odczuwają polscy siatkarze po powrocie z Chin. Często dla wyrażenia szacunku mówimy czapki z głów. Dziś z szacunku dla słońca czapeczki na głowy. Straszny żar mamy w środę, 5 sierpnia. Zajrzymy na rozsłoneczniony rynek podgórski w Krakowie. Pyszne, bo polskie? Oczywiście, udowodnimy to w Lubuskiem. Wizytujemy małe rancho Młynkowo. Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do Polski z Chin nasi siatkarze, zwycięzcy Ligi Narodów. Na lotnisku w Warszawie witał ich nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Szarku, co usłyszałeś od naszych bohaterów parkietu?
3: Jak mówił mi nasz libero Jakub Popiwczak, wyszło ponad 30 godzin, a wszystko to, przypomnę, przez opóźnienie jednego samolotu i w konsekwencji kolejnych przesiadek.
4: Zmęczony, ale świetnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy w niedzielę i to, jak ten turniej przebiegał, pozwoliło w tej podróży czuć się naprawdę wyśmienicie.
3: Złoto w Lidze Narodów to już załatwione i teraz oczywiście wrześniowa walka o Mistrzostwo Europy, impreza sezonu. A wcześniej, jeszcze pod koniec sierpnia, Memoriał Wagnera w Krakowie. Odpoczynku nie będzie wiele, bo już w poniedziałek siatkarze zaczynają treningi w Zakopanem.
4: Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być co bardziej ugięty.
3: Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
2: A teraz kierowcy, zamieńcie się w słuch. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 91 w Sierpowie koło Ozorkowa w Łódzkiem. Po zderzeniu ciężarówki z autem dostawczym trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Kipi lato, kipi żar. 39 stopni mogą pokazać dzisiaj termometry na Podkarpaciu. 38 w Małopolsce. A skoro mówimy o małopolskim ukropie, połączmy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem w wozie satelitarnym na Rynku Podgórskim w Krakowie. Witamy cię, Maćku,
5: tak
2: serdecznie.
5: Jest. Dzień dobry.
2: Jakie obrazki tu obserwujesz? Jakie sposoby na upały mają krakowianie?
5: Przede wszystkim wszyscy unikają już płyty rynku. A co do sposobów, zacząć dzień wcześniej, wszystko załatwić do 10 i schować się do domu. Tak radzą tutaj wszyscy.
6: Wychodzimy jak najwcześniej się da, no ale później dopiero wieczorem tak naprawdę, jak już się gdzieś tam delikatnie, powiedzmy, ochłodzi.
7: Rano załatwiać wszystkie sprawy niezbędne, siedzieć w cieniu, nie wychodzić, jeżeli nie ma takiej potrzeby z domu.
5: No i ja się stosuję. Tutaj na ławce w cieniu jednej z kamienic na razie jest przyjemnie, ale za chwilę trzeba będzie stąd uciekać. Ledowy termometr w okolicy pokazuje już ponad 28 stopni.
2: No.
5: Uważajmy dziś na siebie. Jeśli możemy, unikajmy słońca. W domach powinny zostać przede wszystkim dzieci i seniorzy. A jeśli musimy wyjść, pamiętajmy o nakryciu głowy i o piciu wody. Z Rynku Podgórskiego w Krakowie, Maciej Sołtys.
8: To dzieje się w twoim regionie.
2: Pyszne, bo polskie. Dziś w Lubuskiem nasz żółto-niebieski konwój właśnie zaparkował na ranczu. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat są w małym ranczu Młynkowo, gdzie podobno, proszę państwa, hitem są kozie mleko i lokalne sery. A gwiazdami, których wypatrują goście i klienci, są kozy. No to jak was przyjęły te gwiazdy?
9: Bogdanie, przyjęły nas doskonale, nawet niektóre chciały się do nas przytulać, a jak powiedziały mi Dominika i Weronika, małe dziewczynki, które tutaj tymi kózkami się opiekują, no to taka koza jest niezłym grzejnikiem. Ile macie tych kózek, dziewczyny, tutaj?
10: Nie da się rady policzyć, bo ich jest za dużo.
9: Dużo, a jak mają na imię?
10: No, niektóre mają na imię Elza, Anna, Puma.
9: I biegają sobie te kózki tutaj koło nas na łące i wchodzą do takich starych wagonów kolejowych i odpoczywają, i jedzą, i są niesamowite. No, jak mi powiedziały dziewczyny, tutaj w cycuszkach jest mleko, tak? I trzeba pewnym ruchem?
10: Tak, pewnym ruchem i trzeba bardzo ścisnąć i jakoś tak jakby ręką. Trzeba. Jest to jedna koza, jest w tym niebieskim baraku.
9: Ostatnio. Wchodzi właśnie do baraku. To my sobie w takim razie pójdziemy ją pogłaskać, a Benjamin, słuchajcie, jest przy takich pysznościach.
11: Ja już tutaj zasiadam przy stole, ponieważ tu są same pyszności, mnóstwo serów, jest pasztet, ale widzę, że jeszcze o kozach.
9: To my sobie o kozach, a wy jedzcie, a my sobie o kozach porozmawiamy, tak?
10: No bo tajna Olga to jest królowa tego baraku.
9: A tajna Olga, królowa baraku. Dobra, to my idziemy do Olgi. Benjamin, oddajemy ci głos.
11: Na razie tutaj same pyszności, o nich opowie mi dzisiaj Katarzyna i Robert. Widzę, że jest nawet pasztet z koziego mleka. To jest coś ciekawego, coś nowego. Co tutaj jeszcze mamy?
1: Mamy przede wszystkim deskę serów z różnymi serami. Są to sery świeże, są to sery długo dojrzewające. Owszem, pasztet też jest z sera, koziego konkretnie z sera typu panir. Mamy sałatkę z buncem, mamy naleśniki zrobione z serwatki i z nadzieniem z twarożku i z pasty serowo-chrzanowej. Mamy też coś na słodko. Są racuszki z koziego sera, no, z różnymi dodatkami, na słodko, słodkimi, wiadomo. Mamy też coś do popicia. Mamy mleko i serwatkę, taką typowo potwarogową, zdrową.
11: To w takim razie ja zasiadam do jedzenia.
9: Magda, a ja tylko dodam, że ten dziwny dźwięk to jest uderzanie koziego nosa o mikrofon.
2: Koza zwana tajną Olgą. Niesamowite. A druga Elzą. Pyszności z rancha będziemy jeszcze dzisiaj kosztować oczywiście. Bardzo wam dziękujemy. Pozdrawiamy dziewczynki. A to dopiero początek lubelskich kulinarnych atrakcji w RMF FM. Przekonacie się.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Co tam w pogodzie dzisiaj, dziewczyno?

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Bogdan Zalewski. Zapraszamy.
2: Zachęcam gorąco do słuchania. Śmierć zbiera żniwo w Kijowie i okolicach. Rośnie bilans ofiar rakietowego ostrzału stolicy Ukrainy. Niewykluczone. Być może. Tak ogólnikowo minister energii odpowiada na pytanie o powrót rządu do programu ceny paliw niżej. O drożyzny na stacjach benzynowych nasz dziennikarz pytał Miłosza Motykę w porannej rozmowie w RMF FM. Pyszne, bo polskie. Testujemy sery w Lubuskiem. Coraz więcej ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa i okolic. Według najnowszych doniesień 17 osób zginęło, a 44 zostały ranne. Jak informują lokalne władze, wszystkie pożary spowodowane są tym potężnym atakiem z powietrza i zostały ugaszone. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Co było celem armii Putina?
3: Obiekty magazynowe prywatnych firm, centra logistyczne, dworzec kolejowy czy browar. Uderzenie pocisków doszczętnie zniszczyło też największą w Ukrainie fabrykę płytek ceramicznych. Po ataku w stolicy Ukrainy i obwodzie prawie 700 strażaków gasiło wiele pożarów. Wiadomo, że Rosjanie użyli 4 rakiet Cyrkon i 24 balistycznych Iskanderów 400, a także 115 dronów bojowych. Trafienia odnotowano w ponad 20 lokalizacjach. Obronie powietrznej nie udało się zestrzelić żadnej z balistycznych rakiet. Po ataku prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, podając nowy bilans ofiar ataku, napisał, że opóźnienia w dostawie środków antybalistycznych lub niechęć do ich przekazania prowadzą do tak straszliwych ofiar i zniszczeń. Dodał, że partnerzy, którzy nie są gotowi teraz aktywniej pomagać w dostarczaniu antyrakiet, mogą pomóc w nowych sankcjach wobec Rosji.
2: Rozmawiamy o tym programie. Nie jest to wykluczone. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. Pytany o to, czy rząd wróci do programu tańszego tankowania. Chodzi o CPN, czyli ceny paliwa niżej, który wygasł z końcem czerwca. Być może w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy będzie interwencja na rynku paliw, dodał Miłosz Motyka.
4: To będzie zależało od sytuacji na rynkach z jednej strony, z drugiej strony oczywiście od sytuacji budżetowej.
2: A co o działaniach rządu sądzą kierowcy?
5: Myśli pan, że nasz rząd robi wystarczająco dużo, aby zatrzymać wzrost tych cen?
6: Ciężko w sumie stwierdzić, ponieważ ja też pracuję w Niemczech, też widzę, jakie tam są ceny paliw. No mógłby się chyba troszeczkę jeszcze postarać, no dla kierowców. Jak trzeba jechać, no to trzeba zatankować, no niestety. Na pustym baku się nie pojedzie.
7: No pewnie niewiele robią, szczerze mówiąc.
5: Pan tego nie czuje?
7: No raczej nie.
2: Usłyszała we Wrocławiu reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskiem. Na drodze krajowej numer 67 w Radomicach między Lipnem i Włocławkiem zepsuło się auto osobowe. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
8: Polskie smaki w faktach RMF FM.
2: Z małego rancza Młynkowo w Lubuskiem nie da się wyjechać głodnym. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat od rana poznają tam kozie sery i inne wyroby z koziego mleka w ramach naszej wakacyjnej akcji.
9: Zajadają się do szaleństwa.
2: No tak, no tak, pyszne, bo polskie. Magdaleno, Benjaminie, jaki jest wasz przysmak numer jeden z małego rancza?
9: Ja stawiam na sałatkę młynkezę. Kojarzycie, Bogdanie, sałatkę? Kojarzysz sałatkę caprese? Taki przekładaniec pomidorowo-serowy. To tutaj taki jest z...
2: Ja jeszcze nie smakowałem tego, ale przyjrzę się tematowi.
9: To jest ser bunt z kozi i to jest mój numer jeden. Benjaminie, a twój?
10: Ja mam dwa, jeden wytrawny, drugi na słodko. Od tego drugiego zaczynając, to są placki na słodko właśnie z kozim serem, a drugi to jest pasztet i tu podpytam właśnie też z kozim serem.
11: Tak, głównym, jedynym składnikiem jest ser kozi plus dodatki ziół i przypraw.
9: I tutaj od razu powiedzmy, że jeżeli ktoś z was, drodzy cudowni słuchacze, ma jakieś wątpliwości, czy próbować kozich wyrobów, koziego sera, to mówimy tak próbować i wy macie metodę na to, jak sprawić, żeby ten zapach był przyjemny, żeby ten smak był delikatny. Jaki to jest sposób?
12: Przede wszystkim sposób hodowli.
9: Czyli tak jak tutaj, przy lesie, na łące.
12: Dokładnie, przy lesie, na łące, dużo przestrzeni dla zwierząt, dużo swobody. Wtedy odpoczywa głowa nam.
9: I my dziękujemy, że u was tak sobie cudownie wypoczęliśmy i pojedliśmy na wasze ręce. Certyfikat pyszności RMF FM. Dziękujemy, u was jest naprawdę przepysznie. Proszę bardzo. I gratulujemy.
12: Dziękujemy.
2: Uśmiechnięta mina, bo w domu kozina. Chodzi o sery oczywiście. Nasz następny przystanek to Rybacka Chata w Wojnowie. Zapraszamy. Pyszne, bo polskie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Magdalena Karwat-Marek.
13: Zajrzyjmy sobie na chwilę może...

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Wyborczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem Zalewskim i faktami RMF FM.
2: Jesteśmy gotowi? Zapraszamy gorąco. Dawid Kacprzyk pełnił funkcję, która formalnie nie istniała. Wracamy do skandalu z lekarzem ze Szpitala Południowego w Warszawie, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Nasze miesięczne pensje statystyczne. Posłuchajcie, co o naszych portfelach mówią nowe dane GUS. Co też można schować do magicznej skrzyneczki? Odpowiedź padnie w faktach kulturalnych RMF FM. Odwiedzimy krakowską Krikotekę. Ogromną skalę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie wykazał audyt zlecony przez władze stolicy po wybuchu skandalu wokół tej placówki. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk był już radny Koalicji Obywatelskiej, lekarz bez specjalizacji. W ubiegłym roku zarobił ponad 1 600 000 złotych. Łączymy się z reporterem RMF FM. Michał Krason jest w warszawskim ratuszu. Witamy, Michale.
3: Zgadza się, dzień dobry.
2: Co konkretnie wynika z raportu?
3: Jak podkreślają władze miasta, część wykrytych nieprawidłowości wynika z wad samego systemu ochrony zdrowia. Jeden z lekarzy zatrudnionych na kontrakcie miał formalnie pracować nieprzerwanie przez 110 godzin. Audyt wykazał także poważne uchybienia po stronie szpitala. Funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie w ogóle nie istniała, mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330.
3: Ten sam lekarz miał także zawarte ze szpitalem 3 umowy, których zakres w dużej części pokrywał się z obowiązkami lekarza dyżurnego. W praktyce oznaczało to, że placówka wielokrotnie płaciła za wykonywanie tych samych zadań. Z warszawskiego ratusza Michał Krasoń.
2: Śląscy strażacy i policjanci uratowali 5 nastolatków w trakcie nocnej akcji na Sole w Hecznarowicach. Młodzi ludzie zostali odcięci od brzegu po nagłym wzroście poziomu wody w rzece. Po 3 godzinach zostali bezpiecznie ewakuowani. Nikt nie odniósł obrażeń. Po zakończeniu akcji nastolatkowie wrócili do domów. Kluczową rolę odegrał w niej dron z kamerą termowizyjną. Oświetlał miejsce, w którym znajdowali się uwięzieni, zapewniając ratownikom stały podgląd sytuacji. Komunikaty przekazywano za pośrednictwem zamontowanego głośnika. Niespełna 7700 zł, czyli około 5500 zł na rękę. To mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. A to oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM. Witamy Igora Skrzypka.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pensje rosną czy spadają?
5: No, rosną. W porównaniu z poprzednimi wyliczeniami mediana wzrosła o mniej więcej 250 zł brutto. Pogłębia się jednak różnica między medianą, a tak zwanym przeciętnym wynagrodzeniem. Średnia pensja wynosi niemal 10 tysięcy złotych brutto. Widać więc, że jest coraz bardziej zawyżana przez najlepiej zarabiających. Różnica między przeciętną a medianą to już 22%. O portfelach Polaków dużo mówią nam szczegółowe dane o medianie. Najwyższa kwota w górnictwie, prawie 14 tysięcy złotych brutto, czyli niespełna 10 tysięcy złotych na rękę. Najgorsze zarobki w hotelarstwie i gastronomii, 4900 złotych brutto, to po odjęciu składek i podatków w granicach 3700 zł na rękę.
2: W ciągu dnia siedzieć w domu. Jeśli nie ma potrzeby, wychodzić dopiero wieczorem. To rada mieszkańców Krakowa na przetrwanie upałów. Dzisiaj termometry w stolicy Małopolskiej mogą pokazać nawet 38 stopni w cieniu.
6: No na pewno zaczynać dzień wcześniej, zanim się zaczną wielkie upały. Dużo pić.
7: No i siedzenie w parku albo w lesie. Wychodzimy jak najwcześniej się da, no ale później dopiero wieczorem tak naprawdę, jak już się gdzieś tam delikatnie, powiedzmy, ochłodzi. Mamy klimę w domu, także nie jest najgorzej.
2: Z mieszkańcami Krakowa przed południem, podkreślamy, rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys, stopni będzie więcej, więc zaczną się schody. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu, serdecznie. Bardzo intrygujący początek. Dzikie harce?
8: We wnętrzach krakowskiej Krikoteki w przestrzeni wystawy Dzikie harce można zanurzyć się w rezonanse, czyli 4 nowe instalacje dźwiękowe. Na finał w niedzielę będą warsztaty familijne, a na nich szukanie odpowiedzi na pytanie, jakie brzmienia, słowa czy odgłosy można schować do skrzyneczki, by stworzyć własne grające pudełko. Ze szczekaniem psa, ulubioną piosenką, a może z pluskiem wody. The Meltdown, ten chili dramat w reżyserii Manueli Martelli można dziś zobaczyć w Kazimierzu na festiwalu Dwa Brzegi. Film o młodzieżowej reprezentacji narciarskiej, która trafia do odciętego od świata hotelu w górach. Rozmawiałam z Jakubem Gierszałem, który gra niemieckiego trenera.
9: Cały film jest z kolei opowiadany z perspektywy 9-letniej Chilijki, która jest właśnie w tym hotelu u swoich dziadków i przez jej oczy obserwujemy wszystkie wydarzenia. To film właśnie właściwie opakowany w taką hitchcockowską formę thrillera, no bo jest zaginiona dziewczyna i teraz co dalej?
8: Na razie są pokazy festiwalowe. Czekamy na datę polskiej premiery. Nowy Spider-Man z miliardem dolarów na koncie. Potrzebował tylko 6 dni. To drugi najszybszy miliard w historii kina. Rekordzistą pozostaje Avengers. Koniec gry.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Miliard dolarów zarobił Spider-Man w 6 dni.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM i witamy. Agnieszka Pietrzak jest z nami.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty.
1: Kierowcy, dajcie głośniej.
2: Rekordowe temperatury w kraju i zapewnienia szefa rządu.
3: Nie przewidujemy dzisiaj jakichś dramatycznych zdarzeń, jeśli chodzi o energię elektryczną w Polsce.
2: Zablokowana autostrada A1 na kujawsko-pomorskim odcinku po zderzeniu czterech samochodów na jezdni w stronę Gdańska. Kraina jezior, rybacka chata i pyszne, bo polskie. Polecamy pyszność z Lubuskiego. Sytuacja energetyczna Polski pod kontrolą. Nasz system jest bezpieczny, zapewniał u progu fali rekordowych upałów w Polsce Donald Tusk. Premier na konferencji prasowej zapewnił, że prądu w Polsce nie zabraknie mimo ograniczonej pracy elektrowni w Kozienicach i Połańcu, spowodowanej niskim stanem Wisły.
3: Fakt, że mamy dzisiaj sporo energii z fotowoltaiki, z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpieczny. Ten zintegrowany rynek europejski jest nam dzisiaj bardzo pomocny. A więc nie tylko OZE, ale także współpraca europejska, mimo że wielkie zapotrzebowanie mają dzisiaj Węgrzy i Rumunii, ale starcza także w chwilach krytycznych tego prądu europejskiego dla nas, dla Polski.
2: Tak mówi premier Donald Tusk. Dziś niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami nawet trzeciego stopnia. Najbardziej gorąco ma być na południu kraju. A teraz pilna informacja w faktach. Śledztwo w sprawie zbrodni dyplomatycznej przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej zostało umorzone. Tak zdecydowała prokuratura krajowa. Więcej na ten temat usłyszycie w następnych faktach RMF FM o 13. A teraz ostrzegamy: poważny wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem, Nowe Marzy, Warlubie. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu czterech samochodów, z których jeden dachował. Na miejsce jedą służby. Jezdnia na wysokości Rulewa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Nocny incydent w pobliżu lotniska w niemieckim Lipsku. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem, donoszą media. Maszyna wylądowała w Hanowerze, tam zostały stwierdzone niewielkie uszkodzenia. Wcześniej lipskie lotnisko zamknięto, bo na płycie znaleziono drona z zapalnikiem.
4: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
2: Akcja Pyszne, bo polskie dziś gości w Lubuskiem, czyli krainie jezior. Skoro tak, rybka musi znaleźć się w naszym menu. Nasz żółto-niebieski konwój zaparkował przed rybacką chatą w Wojnowie. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat na miejscu.
5: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Witajcie. Zostaliście wy powitani rybackim śniadaniem.
5: Tak, i to śniadaniem o wielkości obiadokolacji.
2: Wow.
5: Z nami Małgorzata i Grzegorz, właściciele tego wspaniałego miejsca. Co na stole? Małgosiu, opisuj.
6: Na stole postanowiliśmy wam podać coś, co jest bardzo mało cenne, a jednak jak cenne. Dzisiaj potrawy z leszcza. Nasze wojnowskie leszcze są przecudne, przesmaczne, dlatego z nich kotlety, Pasztety, paprykarz nasz słynny, więc uważam, że śniadanie godne mistrzów. Do tego jeszcze tatar z naszego jesiotra wędzonego i myślę, że było pysznie.
7: Małgosia się dzisiaj napracowała w kuchni, ale Grzegorz wcześniej jednak musiał się również napracować w wodzie.
8: Znaczy tak, najpierw trzeba było te rybki złowić, ale później trzeba by je przygotować, oprawić, wypatroszyć. Także to jest jakieś tam niby ciężka praca, ale tak jak Gosia mówi, przy tych rybach cennych, mało cennych jest dużo przyjemności mimo wszystko.
7: Współpraca popłaca.
5: Dokładnie tak, a teraz piłeczka wraca do mnie, dlatego że Małgosiu, wiele lat temu, kiedy ty szukałaś sposobu w ogóle na życie, chodziłaś tutaj od domu do domu, jak mi opowiadałaś, rozmawiałaś z kobietami, które, z żonami rybaków i zdobywałaś przepisy. Tak to się zaczęło?
6: Tak to się zaczęło, bo uznałam, że jest to warte, żeby kolejne pokolenia jakby przejęły tą pałeczkę i wiedziały, co się robi z tych ryb. Żony rybaków skrupulatnie przekazały mi wszystko, co można z tych ryb zrobić, dlatego dzisiaj te produkty są tutaj na stole, ale także trafiły na listę produktów tradycyjnych i myślę, że nawet jak nas zabraknie, to kolejne pokolenia będą wiedziały, jak je zrobić i co zrobić z ryb małocennych.
5: Tutaj nieopodal jest jezioro, prawda? Jezioro Wojnowskie. A my wyglądamy, jakbyśmy z tego jeziora wyszli. Słuchajcie, jest tak gorąco, że to w głowie się nie mieści. Za godzinę mamy obiecany obiad. Mm-hmm. Rosół i schabowy z ryby.
2: Polecamy. Rosół. Uwielbiam. Już teraz zobaczcie miejsca, które odwiedzamy i te pyszności na Instagramie RMF24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: FM i najważniejsze informacje o tej porze zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Po 10 latach śledztwa jest umorzenie w sprawie zdrady dyplomatycznej podczas wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej.
3: Żadnego oddania śledztwa Rosjanom nigdy nie było.
2: W połowie Polski susza hydrologiczna. W porze obiadowej w naszej akcji Pyszne bo Polskie rosół i schabowy z ryby. Podczas wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej nie doszło do zdrady dyplomatycznej, podała prokuratura krajowa, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Postępowanie zostało wszczęte w 2016 roku, gdy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Fakty otwiera Krzysztof Zasada. Witam cię, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: Jakie są argumenty śledczych?
4: Według prokuratury ówczesny rząd, który w 2010 roku rozpoczął wyjaśnianie przyczyn katastrofy smoleńskiej i podjął w tej kwestii współpracę ze stroną rosyjską, nie działał na szkodę Rzeczypospolitej. Nie ma mowy o oddaniu śledztwa Rosjanom, a wybór metody współpracy w oparciu o konwencję chicagowską był najkorzystniejszy, tak mówił Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
3: Dawał Polsce konkretne uprawnienia, umożliwił realizację czynności bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bezpośrednio po tym zdarzeniu. Przewidywał szereg uprawnień, z których Polska następnie korzystała. Jednocześnie Polska prowadziła własne postępowanie eksperckie we własnym trybie, a więc prawa lotniczego.
4: Jak zaznaczył, odrębną kwestią jest zła jakość współpracy z Rosjanami, na co nie mamy wpływu. W trakcie tego 10-letniego śledztwa przesłuchano 488 świadków. Zebrany materiał dowodowy nie dał podstaw do twierdzenia, że doszło do przestępstwa.
2: Sanepid i lubelscy policjanci wyjaśniają sprawę podejrzenia zatrucia dzieci w jednej z restauracji w kolonii Łaszczówce na Lubelszczyźnie wczoraj wieczorem. W lokalu przebywało w sumie 48 dzieci, 16 z nich wciąż jest w szpitalach. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Co ustaliłeś?
5: Sanepid w Tomaszowie Lubelskim sprawdza obecnie, czy w restauracji doszło do nieprawidłowości, które mogły doprowadzić do zatrucia. Grupa dzieci w wieku od 9 do 12 lat przebywała w kolonii Łaszczówce na obozie piłkarskim. Policja wkrótce przesłucha ich opiekunów, a także właściciela lokalu, w którym wczoraj jadły kolację. Wyniki kontroli sanepidu mogą być podstawą do postawienia zarzutów za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub za narażenie dzieci na utratę życia lub zdrowia.
2: 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy obowiązuje w całym kraju. Wodowskazy na największych polskich rzekach Wiśle, Warcie, Bugu i Sanie pokazują nowe, minimalne stany wód niższe od rekordów ustanowionych w ubiegłym roku. Na stacji Warszawa Bulwary Wisła sięga 109 cm. Do pobicia ubiegłorocznego rekordu brakuje 5 cm.
6: Te fakty musisz poznać.
2: Wieś Wojnowo i rybacką chatę zdecydowanie warto zaznaczyć na kulinarnej mapie Lubuskiego. Tam jesteśmy podczas naszej akcji Pyszne bo Polskie. Na miejscu nieustająco są Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat. Witam was ponownie.
7: Dzień dobry.
2: Wspominaliście, że będzie rosół, który bardzo lubię. I jak smakuje?
8: Na pewno wyjątkowo.
9: Dobry.
8: Dzień dobry, tak. I ze mną Gosia, która stworzyła to miejsce. Gosiu, to był wyjątkowy rosół, prawda? No bo na rybie wędzonej.
9: Tak, to był rosół wyjątkowy i zapewniam tutaj panią Agnieszkę, tak, że takiego rosołu to ona jeszcze nie jadła.
2: Ryba wędzona,
9: i
2: moja ulubiona.
9: To był naprawdę domowy rosół, tak, taki polski rosół, ale inny.
8: Ale był też inny kotlet schabowy i super to wyglądało, jak nad kotletem nasz realizator Jacek z cytryną sobie kropił obiad, no bo takie obrazki to raczej, kiedy mamy na talerzu rybę, a tutaj dostaliśmy schabowy, który był rybą. Co to było?
9: No to był sum. To był sum, który został złowiony przez mojego męża i z tego suma wykroiłam kawał schabu, utłukłam go i podałam go dzisiaj w takiej formie właśnie, takiej po polsku schabowy, ale właśnie taki, który się kropi cytryną.
8: Czyli... A propos męża.
7: Sum złowiony przez ręce rybaka i na te właśnie ręce składam certyfikat radia RMF FM Pyszne bo Polskie. Pięknie dziękujemy. Fantastyczne miejsce, fantastyczni tak. ludzie i przepyszne jedzenie.
8: Było nam u was wspaniale, ale no, czas ruszyć dalej. Nasz kolejny przystanek to Zielona Góra.
2: Zapraszamy. W sumie powiem jeszcze, akcje Pyszne bo Polskie możecie śledzić na naszych mediach społecznościowych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W sumie dobrze, że to dodałaś. Żar leje się z nieba, rzeki wysychają, słyszeliśmy...
0: RMF Dance.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy najnowsze wydanie faktów RMF FM.
2: Problemy drogowe po wypadkach na Mazowszu, w Zachodniopomorskiem, a także na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Informacjami dla kierowców rozpoczniemy. Później apel skierowany w upalny dzień do pracowników i pracodawców, by uważać.
3: I nie męczyć ludzi.
2: Kto może, niech nie wychodzi na zewnątrz. Z tych faktów dowiecie się też, co warto zobaczyć w kinie domowym. Cztery auta zderzyły się na trasie ekspresowej S17 na Mazowszu. W wypadku w pobliżu Garwolina ranna została jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na Krajowej 31 w Zachodniopomorskiem, w okolicach Widuchowej. Auto osobowe wypadło z drogi i tam obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Jeszcze nawet 2 godziny może być zablokowana autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskiem po wypadku, o którym mówiliśmy w południe. Między węzłami Nowe Marzy w Arlubie na jezdni w stronę Gdańska zderzyły się 4 samochody. Jeden z nich dachował. Ranne zostały 2 osoby. Zalecany jest zjazd na węzeł Nowe Marzy, dalej drogą krajową 91 do drogi wojewódzkiej 214 i z niej ponownie wjedziecie na A1 na węźle w Arlubie.
4: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz faktów RMF FM.
2: Kielce i Sulejów to teraz najbardziej upalne miasta na pogodowej mapie Polski. Tam już 38 stopni w cieniu. W całym kraju obowiązują alerty ostrzegające przed upałami 2. i 3. stopnia.
5: Najtrudniejsza sytuacja w centrum, na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatury lokalnie będą dochodzić do 38-39. Nawet na południowym wschodzie nie wykluczone, że na termometrach pojawi się nawet 40 stopni.
2: Mówiła w rozmowie w Radiu RMF 24 Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozy wskazują, że ten dzień jest szczególny, zwracał uwagę premier Donald Tusk, apelując do tych, którzy pracują, ale także tych, którzy nadzorują pracę.
6: Żeby być bardzo ostrożnym, uważnym i żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie. Praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
2: Zauważa szef rządu. W sporcie gorące powitanie naszych siatkarzy, mistrzów Ligi Narodów, którzy wrócili do kraju, jak informowaliśmy dzisiaj, choć mieli być już wczoraj. Wśród witających na lotnisku w Warszawie był nasz dziennikarz Cezary Dziewiszek, który w rozmowie z rozgrywającym siatkarskiej kadry Marcinem Komendą pytał też o zmianę pozycji Wilfredo Leona w tym decydującym meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętamy, Wilfredo przeszedł na atak. Komenda i Leon, nadmieńmy, grają w jednym klubie, Bogdance Luk Lublin.
7: Pomogła wasza współpraca, rozumiem, trochę klubowa.
8: No tak, ja z Wilfredo trochę czasu już spędziłem na boisku i poza nim, więc znamy się bardzo dobrze. Nawet i w Lublinie zdarzało się, że grał na pozycji atakującego. Myślę, że trener też ze względu na to zdecydował się na Wilfredo. Wiedział, ile on może dać w ofensywie i tak też było. Zablokował kluczową piłkę w 4. secie. Zrobił swoje w tiebreaku, dlatego wielkie szapoba.
2: Mówił Marcin Komenda w rozmowie z naszym dziennikarzem. Siatkarze dostali od trenera wolne do końca tygodnia. Od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Będziemy kibicować. Diabeł ubiera się u Prady 2, podbija streaming. Jeszcze niedawno był na dużych ekranach. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej
9: RMF. Jestem, dzień dobry.
2: Witam cię, Kasiu, serdecznie, gorąco, bardzo ciepło.
9: Jakie tak,
2: jeszcze
9: u nas też.
2: Nowe hity są już dostępne w kinie domowym.
9: Głośny film drama. Zendaya i Robert Pattinson grają parę tuż przed ślubem. W streamingu jest też Super Mario Galaxy Movie. Jedna z największych animacji tego roku na podstawie gry o sympatycznym hydrauliku. Jest też film Mother Mary z Anne Hathaway, która gra tytułową ikonę muzyki pop. On nie wszedł do takiej regularnej dystrybucji i jest już na jednej z platform. Zniknięcia to z kolei Dreszczowiec o nastolatkach tajemniczo znikających bez śladu. O tym, że w wakacje nadrabiamy zaległości kinowe, świadczy wspomniany przez ciebie Diabeł ubiera się u Prady 2 z Meryl Streep w głównej roli. Ma już na świecie 15 milionów wyświetleń. Zaledwie 5 dni u nas też.
2: Filmowe propozycje do obejrzenia w letni wieczór. Dziękuję, Kasiu.
9: Dziękuję.
2: A za godzinę w faktach letnie smaki. Sprawdzimy, dokąd dotarła nasza akcja Pyszne, bo polskie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Słuchałem ostatniej informacji, robiłem notatki, część już widziałem w streamingu.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezentuje Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. CBA i KAS w siedzibach trzech sportowych organizacji w kilkunastu miejscach na terenie kraju. O zakrojonej na szeroką skalę akcji opowie za chwilę nasz dziennikarz. Będziemy ostrzegać kierowców o problemach na Mazowszu. A w Lubuskiem poczuliśmy przyjemny chłód. Powiało sensacją? Słuchajcie kolejnej relacji w dzisiejszej odsłonie akcji Pyszne bo Polskie. Przeszukania w czterech województwach w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej byli w sumie w 14 miejscach. Te informacje przynosi do studia faktów nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witam się ponownie, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Powiedzmy, gdzie konkretnie prowadzono działania.
3: To województwa mazowieckie, małopolskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Chodzi m.in. o adresy w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze weszli do firm współpracujących z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy jego prezesem był Radosław Piesiewicz, obecnie szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński, podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację oraz elektroniczne nośniki danych. Prokuratura Regionalna w Gdańsku nie ujawnia szczegółów. Wiadomo natomiast, że zleciła działania w jednym z wątków wielkiego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości finansowych w Związku Koszykówki, a także Polskiej Lidze Koszykówki oraz PKOL-u, a chodzić ma o bezprawne wypłaty na prywatne konta w związku z umowami zawieranymi przez sportowe związki z wieloma firmami.
2: Ostrzegamy kierowców. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna na Mazowszu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Trasa, ostrzegamy, zablokowana. Duże utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Warszawa-Rembertów. Część składów w kierunku lotniska Chopina jest opóźniona o ponad 30 minut. Do odwołania na podstawie biletów na pociągi kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej można korzystać z komunikacji miejskiej w Warszawie. Informacja ze Świętokrzyskiego. Pożary poszycia leśnego w powiatach jędrzejowskim i włoszczowskim. W tym pierwszym w okolicach Motkowic ogień objął obszar około 6 hektarów. Koło Łachowa natomiast oprócz poszycia leśnego spłonęły także drzewa na powierzchni około hektara. Ogień zagrażał budynkom. Strażacy walczyli, by ochronić dwa domki letniskowe. Jak się dowiadujemy, sytuacja jest już opanowana.
4: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: I nasz kolejny odcinek o uciechach podniebienia. Kozie sery już były, rybnych specjałów też już próbowaliśmy, ale nasza podróż po Lubuskiem i smakach regionu dopiero się rozkręca. Czas na Zieloną Górę i miejsce, w którym jest w tej chwili około 19 stopni Celsjusza. Magda Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat na miejscu potwierdzają to, co przed chwilą powiedziałam. Dzień dobry, witajcie ponownie.
5: Dzień dobry.
2: Gdzie znaleźliście takie przyjemne orzeźwienie?
5: W lubuskiej spiżarni. To miejsce ukryte wśród dawnych magazynów i hal tkackich. Ceglasty budynek, ogromne, chłodne przestrzenie, także idealne, aby schować się w taki dzień jak dzisiaj i idealne, aby promować lokalne produkty. Z nami Adam Mocny, promotor lubuskich smaków. Czym jest ta lubuska spiżarnia?
6: Lubuska spiżarnia to jest takie miejsce, które od 20 lat skupia producentów regionalnych. Miejsce, w którym promuje się dobre jedzenie, lubuskie jedzenie, w którym prowadzimy warsztaty, mamy kuchnię eksperymentalną, mamy targ produktów regionalnych, gotujemy na żywo. Można też u nas skosztować tych wszystkich produktów, jest też, bo to jest też catering produktów tradycyjnych i regionalnych, w którym budujemy lubuski smak i odbudowujemy lubuską kuchnię.
5: No i część tutaj z nich jest w tej sali obok i będziemy z nimi rozmawiać w kolejnych faktach.
7: No właśnie, poczęstujecie nas daniami na smaki regionów. Co to takiego będzie?
6: Jak najbardziej poczęstujemy Was daniem konkursowym, które przygotowujemy na smaki regionów. To będzie taka fuzja zupełnie tradycyjnych smaków przedwojennych.
5: Czyli? Co to będzie dokładnie?
6: To będzie polędwica z łani oraz zupa piwna.
5: Proszę.
6: Zupa na bazie piwa, bo to jakby ten...
5: Super, no to brzmi intrygująco. Tak. Spróbujmy.
7: Dokładnie.
2: Takie fakty Wam serwujemy. Przypominamy, że jeśli znacie miejsca i potrawy, o których powinna usłyszeć cała Polska, dajcie nam znać. Napiszcie o nich w formularzu na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. I can see

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa.
2: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
3: Te najnowsze przedstawi Agnieszka Pietrzak, której mówimy dzień dobry.
4: Zapraszam. Zablokowana trasa S11 w zachodniopomorskim po zderzeniu trzech samochodów. Trudne, upalne popołudnie dla podróżujących stołeczną Wukatką. Przez awarię niektóre pociągi są odwołane.
5: Taką pogodę to chyba będzie ciężko jakimś innym środkiem komunikacji.
4: W faktach też sprawa cen paliw na naszych stacjach. No i nastawcie uszu, warto podczas urlopu, przekonują naukowcy. Ostrzegamy kierowców w zachodniopomorskim, podróżujących trasą ekspresową S11. Między węzłami Zegrze Pomorskie Koszalin Zachód zderzyły się trzy auta osobowe. Jezdnia może być tam zablokowana jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Co najmniej do 17 potrwają problemy w ruchu pociągów na warszawskim węźle kolejowym. Jak informowaliśmy w faktach, na stacji Warszawa-Rembertów prawdopodobnie z powodu upałów zepsuły się urządzenia sterowania ruchem. Część pociągów jest odwołana, część opóźniona nawet o prawie godzinę.
5: Powinien właśnie przyjechać.
6: Nie ma.
5: No nie ma, niestety nie ma. Mam nadzieję, że dojadę do domu normalnie w takim razie.
6: Rozważała pani jakiś inny sposób dotarcia?
5: W taką pogodę to chyba będzie ciężko jakimś innym środkiem komunikacji.
6: Pani codziennie tutaj jeździ?
5: Codziennie, tak.
6: To dzisiaj jest inaczej?
5: Dzisiaj jest gorąco, to po pierwsze. A po drugie, no nie wiem, zobaczymy jak dojadę.
6: Pan czekał na pociąg i co pan usłyszał?
7: Może odwołany.
6: Kiedy będzie następny, coś wiadomo?
7: 40 minut.
4: Z pasażerami na stacji Warszawa-Powiśle rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Bilety na pociągi kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej są cały czas honorowane w warszawskich autobusach, tramwajach i pociągach metra. Na 5 odcinkach tras kolejowych z powodu upałów wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów, a chodzi o trasy Augustów-Szczepki, Brzustów-Dęba-Opoczyńska, Sucha-Beskidzka-Chabówka, Stryszów-Sucha-Beskidzka, a także Radziszów-Kalwaria-Zebrzydowska-Lanskorona. PKP PLK wprowadziły też całodobowy monitoring sieci kolejowej. Temperatura w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce 40 stopni w cieniu. Jeszcze takiej nie było, poinformowała nas, pisząc na adres faktów @rmf.fm pani Marzena. Nasza słuchaczka na dowód dołączyła zdjęcie ilustrujące tę bardzo wysoką temperaturę. Również pozdrawiamy gorąco.
1: Śledzimy fakty.
4: W sprawie odblokowania ciśniny Ormuz zegar tyka. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał, że Iran chce osiągnąć porozumienie.
8: Mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin.
4: Przypominał premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o możliwość obniżenia cen paliw. Rząd swoją decyzję uzależnia od cen ropy na światowych rynkach.
8: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
4: Mówił przed południem Donald Tusk. Podczas wakacyjnych wyjazdów nie tylko patrzmy, fotografujmy, ale też słuchajmy.
9: Naukowcy z Uniwersytetu Północnej Karoliny przekonują, że naturalne bodźce słuchowe silnie wpływają na nasze emocjonalne wrażenia z danych miejsc.
4: Te doniesienia przynosi do Studia Faktów Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Witam cię, Grzegorzu. Jak to działa? Cała zamieniam się w słuch.
9: Badano blisko 1000 osób, które proszono o opisanie emocji i wrażeń związanych z różnymi odbieranymi przez nie kategoriami dźwięków. To był śpiew ptaków, odgłosy zwierząt, dźwięki wytwarzane przez człowieka, takie jak gwar tłumu czy ruch uliczny, wreszcie dźwięki natury nieożywionej, szum wiatru, deszcz. No i okazało się, że właśnie te odgłosy przyrody naturalne są najczęściej oceniane jako przyjemne i najsilniej budują poczucie przywiązania do danego miejsca. Oczywiście to, co jest ważne w przypadku miejsc odwiedzanych na wakacjach, staje się bardzo ważne, gdy mówimy o miejscach, gdzie mieszkamy i pracujemy. Te doniesienia kolejny raz podkreślają znaczenie ścieżki dźwiękowej, która towarzyszy naszemu życiu, warto dobrze wybierać.
4: No a kiedy już wsłuchacie się w głosy natury, włączcie fakty RMF FM. Na kolejne zapraszam o 17.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Everything.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Są ranni w wypadkach, są problemy na drogach. Będziemy ostrzegać naszych podróżujących słuchaczy. Wydłuża się lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Wystartuje ten, który angażował się w majowe referendum. Kiedy Łukasz Gibała zacznie kampanię, zapytam. W naszym menu także lokalne sery i wędliny z Lubuskiego. Pyszne, bo polskie. Trzy osoby zostały ranne. To nowa informacja w sprawie wypadku na trasie ekspresowej S11 w Zachodniopomorskiem. Jak informowaliśmy, między węzłami Zegrze Pomorskie i Koszalin Zachód zderzyły się trzy auta. Jezdnia w stronę Koszalina została zablokowana, a przed chwilą dosłownie udrożniony został jeden z pasów. Wypadek również na Lubelszczyźnie. Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu trzech aut osobowych na Krajowej 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. W pobliżu Sumin policja wprowadziła ruch wahadłowy. Cztery samochody zderzyły się na Krajowej 19 między Siemiatyczami a Łosicami w Podlaskiem. W pobliżu miejscowości Turna Mała obowiązuje ruch wahadłowy. Z powodu upału w Warszawie odwołany został Marsz Pamięci ku czci ofiar rzezi Woli. Pochód miał wyruszyć o 19:00. Zamiast tego uroczystości odbędą się o 20:00 na cmentarzu Powstańców Warszawy. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, przypomnę, Niemcy zamordowali około 50 tysięcy cywilnych mieszkańców Woli.
3: Aktualny obraz faktów.
2: Do 4 razy sztuka. Zapowiadał, że ogłosi swoją decyzję po tym, gdy znany będzie termin przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, i stało się. Łukasz Gibała, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, znajdzie się na liście, na której krakowianie będą zaznaczać swoje poparcie 27 września. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Witam cię, Maćku.
4: Dzień dobry.
2: Co się teraz będzie działo? Kiedy Gibała rozpocznie swoją kampanię?
4: Jak potwierdzili mi jego współpracownicy, kampanię oficjalnie zacznie w piątek. Dziś natomiast złożono wniosek o rejestrację komitetu wyborczego i to będzie najprawdopodobniej 12. komitet w nadchodzących przedterminowych wyborach w Krakowie, a te odbędą się, przypomnę, 27 września. Gibała w wyborach prezydenta Krakowa swoich sił spróbuje, jak wspominałaś, już po raz czwarty. To samorządowiec obecny w lokalnej polityce od 2006 roku. Jest miejskim radnym, wcześniej zasiadał w sejmiku województwa, dwukrotnie był też posłem. Gibała był również zaangażowany finansowo w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego.
2: Co w sprawie proponowanego po raz kolejny przez prezydenta Nawrockiego referendum, w którym pytanie brzmiałoby, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Większość senacka nie poprze wniosku, usłyszał w Izbie Wyższej nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie argumenty padają?
5: Rządzący podkreślają, że referendum służy do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, a w tym przypadku nie jest to możliwe.
6: Referendum nie jest w stanie rozstrzygnąć tego, czy Polska może się wycofać z polityki klimatycznej, czy nie może, no bo to jest decyzja na szczeblu Unii Europejskiej. Oni o tym doskonale wiedzą.
5: Twierdzi senator Piotr Masłowski z Unii Centrum. Opozycja jest innego zdania i jej politycy uważają, że unijne przepisy niszczą polską i europejską gospodarkę.
7: Ten kaganiec klimatyczny, który jest na nas nakładany, czy wręcz my jako Europejczycy sami na siebie nakładamy, no to jest ograniczenie konkurencyjności Europy, w tym również i Polski, z największymi graczami gospodarczymi świata.
5: Podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Jednocześnie politycy PiSu przekazali, że jeśli Senat odrzuci wniosek prezydenta o referendum, ugrupowanie złoży projekt ustawy zakładającej wyprowadzenie Polski z europejskiego systemu handlu emisjami, czyli z systemu ETS.
2: Lubuskie smakuje wyjątkowo. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie odwiedziliśmy specjalne miejsca: Kozie Rancho, Rybacką Chatę i Lubuską Spiżarnię, czyli miejsca zrzeszające lokalnych wytwórców. O miejscowe sery i wędliny pytał tam nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Patrząc na tę deseczkę, która tutaj jest przed nami, co takiego tam się znajduje?
9: Trzy rodzaje sera żółtego. Najstarszy jest 8-miesięczny, później 4 i 3. I są tam też serki świeże. Takie, które można po wytworzeniu od razu zjeść w różnych przyprawach. W suszonych pomidorach i czosnek, niedźwiedzi. Tam jest też naszego pleśniowego takiego a la camembert. Roberta.
10: Salceson to jest taki nasz flagowy produkt, bo Salcum Fixum to jest też nazwa, którą zaczerpnąłem od mojego ojca, który w ten sposób na salceson właśnie mówił. Próbujemy ten salceson z powodzeniem odczarowywać, bo to jest produkt, uważam, wyśmienity, jeżeli jest dobrze zrobiony, a ma taką złą renomę w naszym kraju niestety, że salceson to są śmieci i w zasadzie nie powinno się tego jeść, a już jeżeli jeść, to w ostateczności u nas to jest produkt premium.
2: Mówili Jacek Rogielski i Jarek Szlachetko, lokalni wytwórcy z Lubuskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Dwaj 13-letni chłopcy utonęli w jeziorze Durowskim w Wielkopolsce. Zostali wyciągnięci z wody po kilkudziesięciu minutach. Niebezpieczny upał. Przedstawimy dane ze szpitalnych oddziałów ratunkowych. W faktach też praca urzędników dyżurnych w powiatach, w których na Lubelszczyźnie 30 lipca nie zawyły syreny. I wieczorny mecz Górnika Zabrze. Tragiczne informacje z Wielkopolski. Dwóch 13-latków utonęło na jeziorze Durowskim w powiecie wągrowieckim. Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że chłopcy przebywali na niestrzeżonej plaży. Dzieci były pod wodą około 40 minut. Po otrzymaniu zgłoszenia pierwszy na miejscu pojawił się nurek WOPR-u.
3: Nurek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, który przybył stosunkowo szybko na miejsce zdarzenia, wyciągnął dwóch 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, który przybył na miejsce zdarzenia, niestety stwierdził zgon dwóch 13-latków.
2: Wyjaśnił aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Korek na autostradzie A1 między węzłami Kopytkowo i Pelplin na Pomorzu. Na jezdni w kierunku Gdańska samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Ruch odbywa się tam pasem awaryjnym. Szpitalne oddziały ratunkowe od początku fali upałów przyjmują więcej pacjentów, nawet o 30%. Te fakty ustalał nasz stołeczny reporter. Michał Dobrołowicz jest przed Szpitalem Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Michale, z jakimi problemami zgłaszają się najczęściej pacjenci?
4: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
5: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
4: Spotkałem tu też pacjentów, którzy z niepokojem patrzą na prognozę pogody na jutro, gdy upał może być jeszcze większy.
6: Sama już dzisiaj się źle czuję i jestem taka słaba, no.
4: Lekarze tu przypominają, że podstawa to w czasie upalnych dni woda i cień, czyli unikanie przebywania na zewnątrz, jeśli tylko możemy.
2: Premier zapowiedział dokładne zbadanie kwestii urzędników dyżurnych w powiatach, w których w ostatni czwartek nie zawyły syreny po upadku rakiety H-101 w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Syren nie włączono w Chełmie, Zamościu, a także w 8 powiatach.
7: Też od początku wiedzieliśmy, że w takich sytuacjach nic nie będzie idealne tak na 100%. To wiem. Kwestie tych dyżurnych w powiatach bardzo dokładnie oczywiście zbadamy, bo my chcemy z każdej sytuacji wyciągnąć możliwie dużo praktycznych wniosków. Ja nie jestem pewien, nie będę przerzucał się odpowiedzialnością, ale też sprawdzimy, kto odpowiada w tych powiatach za władzę publiczną i dlaczego tam dyżurni nie wykonali stosownych, nie stanęli na wysokości zadania.
2: Jak tłumaczył Donald Tusk, z punktu widzenia premiera ważne było, jak w takiej sytuacji zadziałały procedury stricte wojskowe. A propos, tuż po tych faktach teren wojskowy w internetowym radiu RMF24. W naszym gdańskim studiu jest już komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Witam, panie komandorze.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: O czym usłyszymy w dzisiejszym programie?
8: No dokładnie rok temu w terenie wojskowym tłumaczyłem, dlaczego rosyjski dron mógł bezkarnie uderzyć potosinami w pole kukurydzy. To dzisiaj wytłumaczę, dlaczego w pole rzepaku w Tarnawie Kolonii 6 dni temu walnęła rosyjska rakieta. Zapraszam na lubelski teren wojskowy radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
2: Zachęcamy i zapraszamy naszej informacyjnej stacji. Posłuchacie wchodząc na stronę RMF24.pl i klikając włącz radio RMF24.
9: Sport w faktach RMF FM.
2: Górnik Zabrze, który tydzień temu odpadł z kwalifikacji Ligi Mistrzów, dziś wieczorem zagra na wyjeździe w Budapeszcie. Z Ferencvaroszem zespół z Górnego Śląska zmierzył się w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Mimo że to gospodarze dzisiejszego starcia są faworytami, Górnik na tę rywalizację ma jasny plan.
10: Chcemy zagrać ofensywnie i w pierwszym, i w drugim meczu, szczególnie w domu zawsze gramy bardzo ofensywnie, ale co najwięcej chcemy kontrolować ten mecz i wierzę, że jesteśmy w stanie też ten mecz kontrolować przy piłce. Jest ciężka pogoda dla oba zespoli. Musimy być bardzo, bardzo mądri.
2: Podkreśla trener Górnika Michal Gaszparik. Początek meczu w węgierskiej stolicy o 20:15. Punktualnie o 19:00 w RMF FM. Następne fakty. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Iwek i Olek Sikora, dzięki za dziś.
2: A fakty o 19:00 przedstawi Katarzyna Podraza.
3: Gigantyczne ilości narkotyków przejęte przez polskich funkcjonariuszy. Policyjne statystyki przerażają. W ekspresowym tempie znika woda z rzek. Tak jest na Wiśle w Lubelskiem. Pierwszy gwizdek w Budapeszcie już za niewiele ponad godzinę. Górnik Zabrze powalczy o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Ponad 92 tony narkotyków przejęli w pierwszym półroczu tego roku policjanci. To absolutny rekord w historii tej służby mundurowej. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z tymi informacjami. Krzysztofie, jak ta liczba wygląda na tle poprzednich lat?
4: Tylko do czerwca funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komend Wojewódzkich przejęli ponad 1,5 razy tyle środków odurzających, co w całym zeszłym roku, a blisko 3 razy więcej niż w całym 2024. Miniony rok zamknął się wynikiem niespełna 57 ton, natomiast jeszcze rok wcześniej ilość przejętych narkotyków niewiele przekraczała 38 ton. Policja chwali się też świetnymi wynikami, jeśli chodzi o likwidację laboratoriów produkujących środki odurzające. Przez pół roku zlikwidowano ich 62, a także 125 plantacji marihuany. Polscy policjanci przyczynili się też do przejęcia 8 ton narkotyków poza granicami i wykrycia 11 laboratoriów. Między innymi dziś podano, że wspólnie z Czechami działania doprowadziły do zlikwidowania w Belgii laboratorium Klefedronu. Przejęto ponad 160 kg tych syntetyków.
3: Zarzuty sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości usłyszał 67-letni kierowca ciągnika, który przedwczoraj wjechał na przejazd kolejowy w Czarlinie na Pomorzu mimo czerwonego światła. Pociąg, w którym było 500 pasażerów, uderzył z impetem w przyczepę transportującą baloty słomy. Nagranie z tego momentu mamy na rmf24.pl.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
3: Susza hydrologiczna coraz bardziej daje się we znaki, a upał nie odpuszcza. Dziś na stacji pomiarowej Annopol na Lubelszczyźnie stan wody na Wiśle wyniósł 160 cm i był najniższy w historii badań prowadzonych w tym miejscu od ponad 70 lat. W całym kraju obowiązuje ponad 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. W kolejnych dniach ich liczba może się zwiększać. W dolinach 32 stopnie Celsjusza, a na szczytach Tatr 25. Takie wartości na termometrach w Tatrach pojawiają się niezwykle rzadko. Nasz reporter Maciej Pałachicki zapytał turystów na jednym ze szlaków, jak sobie radzą z takim upałem.
6: Jak sobie radzić się z tym upałem w Tatrach?
7: No kiepsko, ale to lato jest. Trzeba się cieszyć.
6: Ale taki potoczek chłodny górski pomaga?
7: No na pewno, ten szum wody.
8: Pijemy dużo wody. Idziemy rozsądnie i unikamy szczerego słońca, staramy się chodzić dolinkami.
9: Izotoniki, woda mineralna i dobre chęci.
10: No, wybraliśmy szlak, który jest w miarę zacieniony. Też jest troszeczkę bryzy od lasu, od strumyka, który jest chłodny.
6: Z jakimś wiatraczkiem trzeba chodzić.
11: Może tak.
10: Ono ma wachlarz.
6: Masz wachlarz?
11: Tak, plecaku.
6: I jak, pomaga?
11: Tak.
3: Wachlarz na szlaku, może jest to pomysł na uporanie się z takim żarem. Za niewiele ponad godzinę Górnik Zabrze rozpocznie grę o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Pierwszym rywalem w eliminacjach tych rozgrywek będzie węgierski Ferencvaros, z którym Górnik zagra na wyjeździe. W faktach łączymy się z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, dzisiejszy mecz będzie starciem dwóch dobrych znajomych na ławkach trenerskich.
12: Michał Gaszparik, trener Górnika i szkoleniowiec Ferencvaroszu Balázs Borbély znają się z Ligi Słowackiej, gdzie pracowali. Gaszparik prowadził Spartaka Trnava, Borbély, zanim przeniósł się na Węgry, pracował w sztabie zespołu z Dunajskiej Stredy, skąd pochodzi. Górnik rywala ma więc rozpracowanego i zna dobrze jego możliwości.
13: Największym atutem, myślę, że w tej ofensywie, to są ci chłopacy z przodu, czy skrzydłowi albo napastnik. Też jest widać, że taktycznie są trochę inaczej przygotowani jak poprzedni sezon. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
12: Mówił szkoleniowiec Zabrzan Michał Gaszparik. Ferencvaros w poprzedniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy wyeliminował holenderskie Twente.
3: Początek meczu w Budapeszcie, kwadrans po 20, a już za godzinę pierwsze wydanie wieczornych faktów sportowych w RMF FM. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Witajcie wszyscy RMF-owicze.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. W stolicy uroczystości ku czci ofiar rzezi Woli, w tym roku bez Marszu Pamięci. Ekstremalne zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Dowiecie się, w których regionach jest niebezpiecznie. A w prognozach synoptyków wciąż piekielnie gorąco. Gdzie szukać ochłody?
3: Woda zimna, fajnie się pływa kajakami.
2: Kilkaset osób bierze udział w uroczystościach rocznicy rzezi Woli, które rozpoczynają się właśnie na cmentarzu powstańców Warszawy. Zaplanowany wcześniej tradycyjny Marsz Pamięci został odwołany z powodu wysokiej temperatury. Rzeź Woli rozpoczęła się 82 lata temu. Była to największa masakra ludności cywilnej podczas II wojny światowej.
4: Męża rodzina została tutaj zamordowana i dlatego zawsze przychodzimy, żeby uczcić ich pamięć i oddać im hołd.
5: W tym roku trochę inaczej. Nie ma marszu, ale pamięć jest.
6: A pamięć musi być zawsze i wiem, że ona będzie zawsze.
5: Co warto wiedzieć o tym cmentarzu? Ile ofiar rzezi Woli jest pochowanych?
6: To są szacunki, jak zwykle musimy powiedzieć, że między 50 a 70 tysięcy. To przecież byli konkretni ludzie. Cel był jeden, zniszczyć całe miasto, zamordować wszystkich ludzi.
2: Z uczestnikami trwających w Warszawie uroczystości rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Rośnie poziom zagrożenia pożarowego w polskich lasach, we wszystkich nadleśnictwach, w Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego i południa Mazowsza obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia. W większości pozostałych regionów aktualne są alerty drugiego stopnia. Sanepid zamknął trzy kąpieliska nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, na Słonecznej Polanie oraz przy ulicy Kapitańskiej. Powód? Zakwit groźnych dla zdrowia sinic.
7: Jeżeli zmienia się przejrzystość, pojawia się charakterystycznie ciemnozielony bądź lekko niebieskawy kolor. Woda zaczyna nieprzyjemnie pachnąć, pojawiają się szczątki glonów. To w żadnym wypadku nie należy korzystać z tego miejsca jako miejsce przeznaczone do kąpieli.
2: Mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko.
8: Fakty dla kierowców w RMF FM.
2: Ponowne nasilenie konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz problemy z przerobem ropy wywindowały ceny diesla do poziomu najwyższego w historii. Tak wynika z danych portalu e-petrol.pl. Ceny benzyny są najwyższe od początku roku. I tak, litr oleju napędowego kosztuje średnio 8,22 zł, a benzyna 7,55. W faktach RMF FM podpowiadamy dziś sposoby, jak można się schłodzić. Nasz reporter Stanisław Pawłowski zatrzymał się w przystani kajakowej nad Brdą w Borach Tucholskich.
3: Woda zimna, fajnie się pływa kajakami.
9: Bardzo malownicza taka trasa, ważki siadają na kajaku. Ale woda, bardzo poziom wody się obniżył, więc jakby o dno się zahacza często.
10: Czyli to widać, z tym gołym okiem.
9: No
10: czuć
9: tak,
10: nawet.
9: Tak, ryby widać, jak się pływa.
10: Pan się już zdążył schłodzić.
11: Tak, zawsze miło się schłodzić. Tak. No, ładna pogoda, sprzyjająca.
12: Jest wspaniale, jest idealnie jak na kajaki, dlatego że ta rzeka, którą płyniemy, praktycznie w większości odcinków jest w cieniu. W związku z tym właśnie na rzece jest super przyjemnie. No trochę gorzej pewnie na otwartym jeziorze, na środku.
10: Ale... To przed wami, czy
12: nie,
10: tutaj
12: my
10: przerwa
12: już? Tutaj przerwa kończymy, także wystarczająco. Dwie godzinki, pies wykąpany, weź ją na brzeg.
10: No schłodzić się też chce.
12: No pewnie, wspaniale.
2: Usłyszał w spornych gaciach nasz reporter Stanisław Pawłowski. A przed sportem polecamy wam kolejne fakty RMF FM o 21:00. Po raz kolejny zabierzemy was do pięknych Borów Tucholskich.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Około 10 minut do meczu Górnika Zabrze o Ligę Europy. Zaczynamy fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór. Kłaniam się. W składzie Górnika na pierwszy mecz Ferencvaros. Szulce w bramce, w obronie Janża Hosema, Janicki, Saczek. W pomocy Urbański, Diec i Sadilek. A na skrzydłach Ismail oraz Ikiadini. No i w ataku Prekop. Ta jedenastka ma przybliżyć Zabrzanom awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów z Fenerbahce.
14: Zagraliśmy dwa bardzo dobre mecze. mecie. Trochę inaczej zagraliśmy w pierwszym i drugim meczu taktycznie, ale popełniliśmy dwa duże błędy, dlatego odpadliśmy z Ligi Mistrzów, a teraz po prostu potrzebujemy zagrać jeszcze lepiej.
13: Mówił trener Górnika Michał Gaszparik. Ferencvaros tymczasem to stały bywalec w fazie ligowej, wcześniej grupowej Ligi Europy. Pojawiał się też w Lidze Mistrzów. Brak Mistrzostwa Węgier w ubiegłym sezonie dla tego klubu był sensacją, bo wcześniej wygrywał ligę aż 7 razy z rzędu. Pierwszy gwizdek w Budapeszcie o 20:15, a teraz świetne wyniki Polek w kobiecym Tour de France. Na piątym etapie Katarzyna Niewiadoma zajęła ex aequo trzecie miejsce, Dominika Włodarczyk czwarte. W klasyfikacji generalnej zajmują odpowiednio trzecie i piąte pozycje. Liderką jest Szwajcarka Marlen Rousser. W Tour de Pologne mieliśmy dzisiaj trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry i po raz trzeci wygrał go Włoch, Jonathan Milan. Najlepszy z Polaków Kamil Małecki zajmuje w generalce wysokie czwarte miejsce. Magdalena Fręch walczyła awans do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Toronto. Wygrała pierwszego seta z Jessica Pegioną 6-3, ale w drugim na razie niestety przegrywa 2-4. Amerykanka to trzecia rakieta świata i wygrana Fręch byłaby tutaj nie lada sensacją.
15: Mr. Bombastic, Mr. Fantastic, w słońcu ze Skatman.
0: RMF Dance.

Rozpakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Wystarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. PiS zwiera szyki na rok przed wyborami. Jakie cele stawia sobie partia? O tym na początku. Potem mocno obciążona polska sieć elektroenergetyczna.
3: Największe problemy bilansowe następują wieczorem.
2: W faktach także paraliż hiszpańskiego lotniska El Prat, a w sporcie mecz Górnik Zabrze Ferencvaros. Jutro rozpocznie się dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy opozycji będą chcieli przedstawić swój program wyborczy. Kacper z nami teraz w faktach. Kacprze, czy wiadomo, co znajdzie się w programie PiS-u na nieco ponad rok przed wyborami?
4: To przede wszystkim zbiór ostatnich zapowiedzi Przemysława Czarnka, czyli kandydata PiS-u na premiera. To m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy podwyższenie drugiego progu podatkowego. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz nie ukrywa, że decyzja o zwołaniu kongresu to także odpowiedź na propozycje programowe Mateusza Morawieckiego.
5: Musimy też swoją narrację kreować i prezentować, no bo też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
4: Marek Sawicki z PSL-u z przymrużeniem oka patrzy na jutrzejszą konwencję PiS-u.
6: Jutro jest 6 sierpnia, dzień przemienienia pańskiego. To każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiS-ie, czego im życzę.
4: Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się jutro o 13:00.
2: W związku z falą upałów polska sieć elektroenergetyczna jest obecnie wystawiona na poważną próbę.
3: Największe problemy bilansowe następują właśnie z reguły wieczorem, w sytuacji, gdy gaśnie fotowoltaika, a ludzie wracają z pracy do domu, włączają klimatyzację, zaczynają robić różne inne rzeczy i wtedy zapotrzebowanie faktycznie jest coraz wyższe.
7: Jak to wygląda, jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski podczas tej fali upałów?
3: Naszym podstawowym zabezpieczeniem jest rynek mocy, czyli kontraktowanie przez polskie sieci, wymienie odbiorców, mocy wytwórczych oraz zapewnianie ich dostępności w sytuacjach, gdy odbiorcy tego potrzebują.
2: Tłumaczył Konrad Purchała, wiceprezes polskich sieci elektroenergetycznych w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Słuchacie faktów RMF FM. Liczba poderwań myśliwców NATO do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki sojuszu wzrosła w ubiegłym miesiącu o ponad 250% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku, poinformowało dowództwo połączonych sił powietrznych NATO. Ten wzrost wynika z częstszych lotów rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu przestrzeni powietrznej sojuszu bez zgłoszonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Na barcelońskim lotnisku El Prat drugi dzień strajkują pracownicy obsługi naziemnej. Dotychczas odwołano 18 lotów. Pasażerowie mogą się spodziewać utrudnień w kolejnych dniach.
8: Fakty z Pomorza.
2: W Borach Tucholskich dziś, jak w wielu miejscach w kraju, panował upał. Zacienione ścieżki wśród lasów tego parku narodowego są więc idealne dla rowerzystów.
9: Kiedy jest bardzo gorąco, bardzo upalnie, trzeba wsiąść na rower, nałożyć kask i lekko zacząć jechać, ponieważ zawsze jadąc na rowerze jest minimalny chłodek.
10: Jest ten chłodek, to czuć?
11: Oczywiście, że czuć.
10: Trzeba obowiązkowo wskoczyć do jeziora albo do rzeki.
11: To, że jest upał, to nie przeszkadza. Troszkę słońce jest przykryte chmurkami, także nie, pogoda idealna.
12: Wszędzie, prawda, możemy spotkać jeziora, rzeki. Można tak naprawdę w Borach robić wszystko, czego się zapragnie.
2: Usłyszał w Drzewiczu nad jeziorem nasz reporter Stanisław Pawłowski. A już w kolejnych faktach RMF FM o 22:00 wspólnie posmakujemy rarytasów kuchni Polski Zachodniej.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
13: Bez goli do przerwy w meczu Ferencvaros Górnik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zabrzanie od początku byli w głębokiej defensywie, ale potem zaczęli mocno kontrować i świetnych sytuacji nie wykorzystali niestety i Kiadimi, Prekop i Urbański. Może uda się po zmianie stron. Ciekawy transfer Rakowa przed walką o Ligę Konferencji. Nowym piłkarzem Częstochowian został 20-letni reprezentant Czarnogóry Marko Perowicz. Ostatnio występował w rezerwach Atletico Madryt, które trenuje słynny Fernando Torres. Więcej o zawodniku trener Rakowa Dawid Kroczek.
14: Występujący na pozycji pozycji skrzydłowego, jeżeli chodzi tutaj o nasze ustawienie. Odważny z piłką, atakujący mocno przestrzeń, wyróżniający się dobrymi warunkami fizycznymi, też motorycznymi.
13: Jutro przeciwko szwedzkiemu Hammarby Perowicz jeszcze nie wystąpi. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra też GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw. Co ciekawe, tak jak Górnik na Węgrzech, ze względu bezpieczeństwa. W Lidze Europy Lech zmierzy się z Klaksvik z Wysp Owczych, a Jagiellonia z Glasgow Rangers. Przywracanie rosyjskich sportowców mimo wojny w Ukrainie trwa w najlepsze. Siatkarze z tego kraju zagrają w przyszłorocznej Lidze Narodów, którą w tym roku wygrali Polacy. Rano złoci medaliści wrócili do kraju i na lotnisku Chopina w Warszawie byli pytani także o tę sprawę.
15: Sportowcy to jedno, politycy to drugie. No wydaje mi się, że musimy poczekać też na ostateczne informacje, jak to się wszystko potoczy, czy Rosjanie wystąpią, czy nie.
13: Mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda. Rosyjska Federacja na razie zapowiedziała, że męska kadra nie zagra w Mistrzostwach Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce.
1: I koncertowe zaproszenia też mamy dla Was, a w natłoku dźwięków wakacyjnych.
0: RMF Dance.
16: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.
17: Yeah.
16: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: A najświeższe fakty w RMF.
2: Zapraszam. Problem suszy dotyka coraz więcej polskich gmin. W niektórych są ograniczenia w poborze wody. Jak radzą sobie mieszkańcy?
3: Nie używam wody na bieżąco.
2: A w Krakowie kolejny kandydat na fotel włodarza miasta. Do listy nazwisk dołączył Łukasz Gibała. Będzie też coś dla smakoszy ryb.
4: Sandasz smażony i zestaw surówek.
2: Ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Jest to odpowiedź na upały i rosnące obciążenie lokalnych wodociągów. Za nami jeden z najgorętszych jak dotąd dni tego lata. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził miejscowość Kanie w mazowieckiej gminie Brywinów. Tam też władze apelują o oszczędzanie wody.
5: Pani oszczędza wodę tu?
6: Tak, tylko tutaj akurat ja mam swoją studnię, to tak nie muszę na to zwracać uwagi, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
5: Czyli co robią albo czego nie robią?
6: Oszczędzają wodę, nie podlewają ogródków.
7: Mam zmywarkę i jeśli mam jedna, dwie, trzy szklanki czy tam parę talerzyków, to zapełniam zmywarkę. Nie używam wody tak na bieżąco.
5: Tutaj sporo osób dookoła ma baseny przydomowe. Gdzie jest tam dolewana woda?
7: Przy niektórych posesjach. Tak, owszem.
5: Jaki jest sposób na ochłodę?
7: Według mnie no to dużo pić w cieniu. No jakoś musimy się ratować.
2: Większość ostrzeżeń synoptyków przed upałami będzie aktualna do czwartku, do 20. Pierwsze lekkie ochłodzenie mamy odczuć w piątek. Radny Łukasz Gibała jednak wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś w Krajowym Biurze Wyborczym złożono wniosek o utworzenie jego komitetu wyborczego. W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, ile takich komitetów już pojawiło się na liście przed wyborami 27 września?
8: Jak czytam na stronie krakowskiej delegatury KBW 12, oprócz Gibały niedawno pojawiły się też komitety byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Sam Gibała prowadzi według sondaży przeprowadzonych jeszcze przed wakacjami. To lokalny polityk z samorządem związany od 2006 roku. Był radnym sejmiku województwa, dwukrotnie pełnił też mandat posła. Teraz jest miejskim radnym. Swoją kampanię oficjalnie ma zacząć w piątek.
2: O poranku nasza publicystyczna rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24. Tomasz Terlikowski zapyta swojego gościa, szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego o to, czy Karol Nawrocki wywiązuje się ze swoich obietnic, jak ocenia go po roku na tym stanowisku. Padną też pytania o to, które z zapowiadanych projektów od zmian podatkowych przez obniżkę rachunków za prąd po likwidację podatku Belki i PIT 0% dla rodzin mają największe szanse na realizację. Czy opóźnienia wynikają z procedur, czy z politycznych realiów? Początek rozmowy 8:02. Polecamy.
9: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Były kozie sery, świeżo wyłowiona i przyrządzona rybka, a także inne specjały lokalnej kuchni. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie odwiedziliśmy dziś województwo lubuskie. Smakowitości zachodniej kuchni nasi dziennikarze mogli jeść razem z wami.
5: Panie Wiesław, jak to się stało, że pan dzisiaj tutaj...
10: No, jechaliśmy z Kramska, jesteśmy tutaj, mamy domek letniskowy. Jedziemy do Sulechowa, słyszymy, a tutaj opowiadacie o karczmie rybnej, więc szybko zawróciliśmy i lecimy na rybę.
5: To co, już się tam menu sprawdzone?
10: Już jest menu sprawdzone, już jest zamówione, już będzie płacone. Na razie muszą tylko zważyć.
5: To co w takim razie by się trafiło dzisiaj na, no właśnie, obiad, kolację?
10: Sandasz smażony i zestaw surówek. I będzie pstrąg smażony z zestawem surówek. Bez frytek, bez ziemniaków, bo dbamy o linię.
2: O tych rarytasach z panem Wiesławem w rybackiej chacie w Wojnowie rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ponownie fakty sportowe i ponownie Cezary Dziwiszak.
11: To już końcówka spotkania Ferencvaros Górnik Zabrze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Górnik przegrywa 0-1 po golu Rumuna Korbu. Ale kilka minut temu tuż obok bramki strzelił Iki Adimi, więc sytuacje na wyrównanie są. Doliczony czas gry do końca meczu może 2-3 minuty. Gruby transfer Arsenalu. Mistrzowie Anglii ściągnęli Bruno Guimaraesza, reprezentanta Brazylii z Newcastle za prawie 100 milionów dolarów. W Turcji jest już słynny Egipcjanin Muhammad Salah, który jutro ma podpisać kontrakt z Trabzonsporem.
12: Trabzon, are you ready? I can hear you. See you very soon. Busy here, Trabzon.
11: Trabzonspor to przyszły przeciwnik Górnika lub Ferencvarosu w playoffach Ligi Europy. Złoci medaliści siatkarskie Ligi Narodów wrócili do kraju. Biało-czerwoni zostali powitani na lotnisku Chopina w Warszawie, po czym rozjechali się na urlopy. Jak mówi libero Jakub Popiwczak, niezbyt długie, bo za rogiem czai się już zgrupowanie w Zakopanem.
12: Przyszłego tygodnia od poniedziałku rozpoczniemy. Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być bardziej ugięty.
11: To będzie początek przygotowań do wrześniowych Mistrzostw Europy, a koniec w ostatni weekend sierpnia. Wtedy w Krakowie odbędzie się Memoriał Wagnera. Magdalena Fręch niestety znów przegrała z Jessicą Pegulą, mimo że znów wygrała pierwszego seta. Spotkanie w drugiej rundzie turnieju w Toronto okazało się więc bliźniaczo podobne do tego sprzed kilku dni w Waszyngtonie. W Toronto trwa mecz Magdy Linet. Polka przegrała pierwszego seta z Amerykanką Jowicz, a w drugiej partii 6-5 prowadzi Amerykanka. W Montrealu Hubert Hurkacz gra z Chilijczykiem Tabilo i Hurkacz wygrał pierwszego seta. W drugim prowadzi Chilijczyk nieznacznie 2-1. Rzut oka jeszcze na Budapeszt. Tu niestety wynik bez zmian. 1-0 Ferencvaros prowadzi z Górnikiem Zabrze. Już sama końcówka spotkania.
13: Jest muzyka najlepsza pod słońcem nawet w nocy, skoro temperatura za oknem naszego studia radio.
0: RMF Dance.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek wyniki audytu w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w stolicy. Kontrolę zlecił ratusz. Śledzimy sytuację pogodową w Polsce. Strażacy usuwają skutki nawałnic z najnowszym raportem dziennikarz RMF FM. W faktach także piłkarskie doniesienia z Budapesztu i milion euro w koszu. Fikcyjne godziny pracy lekarzy, umowy podpisywane na te same zadania i zatrudnianie na nieistniejące stanowiska. To część ustaleń audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Kontrole zleciły władze stolicy po wybuchu skandalu wokół tej placówki. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji i był radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1 600 000 złotych. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co konkretnie wykazał audyt?
3: Po pierwsze, nieprawidłowości w czasie pracy lekarzy. Rekordowy dyżur miał trwać bez przerwy 110 godzin. Wykryto także błędy w zarządzaniu szpitalem. Chodzi m.in. o stanowisko koordynatora SOR, którego formalnie nie było, choć Dawid Kacprzyk otrzymywał za nie wynagrodzenie. Wykryto także nieprawidłowości w umowach.
4: Lekarz zrywał umowę z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz. Chce 15 tysięcy, wykończy się na 6 tysiącach, ale to i tak 2 razy więcej niż wcześniej.
3: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. Jak twierdzi, była już prezes szpitala. Dawid Kacprzyk podczas pracy powoływał się na wpływy w warszawskim ratuszu. W związku z tą sprawą stanowisko straciła m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.
5: Żywioł nie ma wakacji. Tu fakty RMF FM.
2: Ponad 300 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz przechodzących nad Polską. Taki jest wniosek z najnowszego raportu Państwowej Straży Pożarnej. Na linii reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który poznał najważniejsze dane. Dobry wieczór, Michale. Gdzie strażackich interwencji było i wciąż jest najwięcej?
6: Dobry wieczór. Przede wszystkim w rejonie Poznania, Wrocławia, Katowic, Szczecina i Łodzi. Tych ponad 300 interwencji to nie jest na pewno jeszcze ostateczny bilans, bo burze cały czas w nocy mogą dalej przechodzić, przede wszystkim nad północną Polską. Do tego co najmniej do 20 w czwartek aktualne będą ostrzeżenia przed upałem w większości regionów poza Pomorzem. Na południu kraju są to alerty najwyższego 3 stopnia, czyli tak zwane czerwone ostrzeżenia, i tam może jutro powtórzyć się 38 stopni na termometrach i tym upałom też mogą towarzyszyć burze.
2: Afrykański żar dał popalić dzisiaj z pewnością kierowcom. Jazda w prawie 40 stopniach Celsjusza w ciągu dnia. To było prawdziwe wyzwanie.
7: Na posesji stoję to słońcu. Tylko termometr przykrywam, bo niekiedy się baterie roztopiły.
8: Ma pani jakieś swoje sposoby, żeby trochę ochłodzić auto, zanim się do niego wsiądzie?
9: W zasadzie to nie. Ewentualnie można po prostu drzwi otworzyć, ale ja akurat lubię ciepło, więc mi to nie przeszkadza zupełnie. Bo klimatyzacja, no.
2: Oto pytała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Co by było z tej klimatyzacji? Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i pod żadnym pozorem nie zostawiajcie dzieci, seniorów i zwierząt w zamkniętych autach. Słuchacie faktów RMF FM. Mamy swoje zdanie na temat Rosjan, mówi w rozmowie z RMF FM przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. Mimo trwającej wojny w Ukrainie, Światowa Federacja przywróciła Rosję do gry w międzynarodowych rozgrywkach. Tamtejsza federacja zapowiedziała, że męska kadra zagra w przyszłorocznej Lidze Narodów, ale w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce, już nie. Cytat ze względów bezpieczeństwa.
10: Mamy na ten temat swoje zdanie. Myślę, że takie jak absolutnie większość Polaków, natomiast skupiamy się na trenowaniu, na nagraniu, na przygotowaniu do turnieju Mistrzostw Europy, a decyzje i procesy, jakie zachodzą, są poza nami.
2: Mówi złoty medalista tegorocznej Siatkarskiej Ligi Narodów Aleksander Śliwka. Biało-czerwoni rano wrócili do kraju, do końca tygodnia mają wolne, ale od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Górnik Zabrze przegrał na wyjeździe z węgierskim Ferencvaroszem. Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Rewanż 13 sierpnia w Zabrzu. A na koniec faktów, 1 000 000 euro w koszu. Mieszkaniec z włoskiej Apulii wygrał na loterii takie pieniądze, ale przez roztargnienie wyrzucił zwycięski kupon do śmieci. Pracownicy miejskiej firmy oczyszczania przeszukali odpady i odzyskali bezcenny skrawek papieru. Fortuna non olet, szczęście nie śmierdzi, zażartował szef przedsiębiorstwa, nawiązując do słynnego powiedzenia pecunia non olet, czyli pieniądze nie śmierdzą. Z nowymi faktami RMF FM zameldujemy się o północy. W nich sprawdzimy, ile naprawdę zarabiają Polki i Polacy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Cię na siebie zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Spór dotyczący nominacji asesorskich nabiera rozpędu. Podpis pod pierwszym z dokumentów w tej sprawie złożył premier Donald Tusk. Ile naprawdę zarabiają Polacy? Zajrzymy do najnowszych danych GUS-u. W faktach także najnowsze doniesienia z kortów tenisowych i prawdziwe smakowe rarytasy z Lubuskiego. Premier Donald Tusk podpisał pierwszy z dokumentów dotyczących najnowszych nominacji asesorów, by, jak podkreślił, mogli oni legalnie podjąć obowiązki. To kolejna odsłona sporu kompetencyjnego na szczytach władzy. Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki wręczył akty nominacji nowym asesorom, jednak nie przekazał ich wcześniej szefowi rządu do kontrasygnaty, choć Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to konieczny wymóg. Na konferencji prasowej Donald Tusk zarzucił prezydent, że dopuścił się zamachu na konstytucję. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Premier Donald Tusk twierdził, że bez jego kontrasygnaty asesorzy nie mogliby orzekać legalnie. Szef rządu nazwał tę sprawę spiskiem przeciwko konstytucji, w którym uczestniczyli prezydent i prezes Trybunału Konstytucyjnego.
4: Trybunał Konstytucyjny ten w składzie nieprawidłowym i osobiście pan Święczkowski postanowili odpowiedzieć pozytywnie na zamówienie pana prezydenta Nawrockiego, stwierdzając, że tego typu dokumenty nie wymagają kontrasygnaty premiera.
3: Dzień po wręczeniu nominacji przez prezydenta Krajowa Rada Sądownictwa orzekła, że zgodnie z konstytucją dokumenty te wymagają podpisu premiera. Donald Tusk stwierdził, że Karol Nawrocki próbował złamać ustawę zasadniczą.
4: Tak naprawdę mamy do czynienia z groźnym zamachem na konstytucję. Po raz pierwszy w sposób tak jawny.
3: Premier dodał, że dziś złoży podpisy pod wszystkimi nominacjami asesorskimi.
2: W faktach teraz Małopolska. Jedna osoba ranna po kłótni w trakcie towarzyskiego spotkania w Nowym Sączu. Jak przekazała RMF FM Anna Zbroja-Zagórska z Biura Prasowego Małopolskiej Policji, poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, gdzie jest operowany. Na razie nie wiadomo, czym został zraniony i jakie były motywy działania sprawcy, który został zatrzymany. Będzie to badać policja.
5: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Około 5,5 tysiąca złotych na rękę. To według najnowszych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego mediana wynagrodzeń w Polsce. Oznacza to, że jedna połowa Polaków zarabia mniej niż ta kwota, a druga połowa więcej. Czy te dane rzeczywiście są zgodne z portfelami Polaków? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Mediana jest bliższa prawdzie niż dane o przeciętnym wynagrodzeniu, gdzie używana jest średnia arytmetyczna. Dzięki temu widzimy realne liczby z wielu branż. Na przykład mediana w hotelarstwie i gastronomii to 3700 zł na rękę, więc niewiele więcej od pensji minimalnej. Na drugim końcu tabeli znajdziemy specjalistów z informatyki. Mediana wynosi 15 tysięcy złotych brutto, a więc na rękę to kwota nadal pięciocyfrowa. Najnowsze dane GUS pokazują, że mediana coraz bardziej oddala się od średniej i to są dane niepokojące. Różnica wynosi już 22%. To oznacza, że dane o średnim wynagrodzeniu są coraz bardziej zawyżane przez najlepiej zarabiających.
2: Teraz w faktach ważne informacje dla kibiców tenisa. Hubert Hurkacz pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6 w drugiej rundzie turnieju ATP w Montrealu i awansował do trzeciej rundy. Z kolei Magda Linet przegrała z rozstawioną z numerem 13 Amerykanką Iwą Jowić 3-6-5-7 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto. Wcześniej na tym etapie odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Franch. Lubuskie smakuje wyjątkowo. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie odwiedziliśmy wczoraj specjalne miejsca. Kozie Rancho, Rybacką Chatę i Lubuską Spiżarnię, czyli miejsce zrzeszające lokalnych wytwórców. Z nimi o miejscowych serach i wędlinach rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Patrząc na tę deseczkę, która tutaj jest przed nami, co takiego tam się znajduje?
8: Trzy rodzaje sera żółtego. Najstarszy jest 8-miesięczny, później 4 i 3. I są tam też serki świeże, takie, które można po wytworzeniu od razu zjeść.
9: Salceson to jest taki nasz flagowy produkt, bo Salcum Fixum to jest też nazwa, którą zaczerpnąłem od mojego ojca, który w ten sposób na salceson właśnie mówił. Próbujemy ten salceson z powodzeniem odczarowywać, bo to jest produkt, uważam, wyśmienity, jeżeli jest dobrze zrobiony.
2: O tych smakołykach mówili Jacek Rogielski i Jarek Szlachetko, lokalni wytwórcy z województwa lubuskiego. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, już przygotowuje kolejne fakty RMF FM, na które już teraz Was zapraszam. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Disco X on.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Piorun wywołał pożar domu na Opolszczyźnie. Z ogniem walczy ponad 30 strażaków. To tylko jedna z setek interwencji. Większość senacka przeciwko referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To, przypomnijmy, pomysł prezydenta Karola Nawrockiego. Synoptycy prognozują, że piątek zakończy falę ekstremalnych upałów w Polsce. Poważna interwencja strażaków po burzach w gminie Lubrza na Opolszczyźnie. Piorun uderzył tam w dom jednorodzinny i spowodował pożar dachu. Z ogniem walczy ponad 30 strażaków. Nikomu na szczęście nic się nie stało, a w całym kraju strażacy właśnie z powodu burz i upałów od wczoraj interweniowali ponad 300 razy. Najwięcej interwencji jest właśnie na Opolszczyźnie, na Śląsku, w Wielkopolsce i w województwie łódzkim. Niebezpiecznie było również nad jeziorem Nyskim. Silny wiatr zerwał wiele łodzi z bojowisk. Część jednostek zaczęła dryfować po akwenie. Ciąg dalszy burz spodziewany jest dzisiaj, zwłaszcza w północnej Polsce. Do 20 w większości regionów aktualne będą ostrzeżenia przed upałem. Chciał zaoszczędzić czas i dlatego nie zdemontował osprzętu kombajnu. Tak wynika z wyjaśnień kierowcy, który odpowiada za śmiertelny wypadek z udziałem 11-latka na hulajnodze w Sypieniu w Łódzkiem. Przed prokuratorem 48-latek nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego, nienormatywnego, wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. W wyniku tego przy pokonywaniu zakrętu w lewo, gdzie z powodu roślinności widoczność była ograniczona, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym małoletnim. Chłopiec miał na głowie kask, jednakże w wyniku kontaktu z ostrymi elementami roboczynymi maszyny zmarł.
1: Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.
3: Polityka w faktach RMF FM.
1: Co dalej w sprawie proponowanego po raz kolejny przez prezydenta Nawrockiego referendum? Przypomnijmy, pytanie brzmiałoby, czy jest pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Większość senacka nie poprze tego wniosku, usłyszał w Izbie Wyższej nasz dziennikarz Kasper Wróblewski. Kasprze, jakie argumenty padają?
4: Rządzący podkreślają, że referendum służy do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, a w tym przypadku nie jest to możliwe.
5: Referendum nie jest w stanie rozstrzygnąć tego, czy Polska może się wycofać z polityki klimatycznej, czy nie może, no bo to jest decyzja na szczeblu Unii Europejskiej. Oni o tym doskonale wiedzą.
4: Twierdzi senator Piotr Masłowski z Unii Centrum. Opozycja jest innego zdania i jej politycy uważają, że unijne przepisy niszczą polską i europejską gospodarkę.
6: Ten kaganiec klimatyczny, który jest na nas nakładany, czy wręcz my jako Europejczycy sami na siebie nakładamy, no to jest ograniczenie konkurencyjności Europy, w tym również i Polski, z największymi graczami gospodarczymi świata.
4: Podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Jednocześnie politycy PiS-u przekazali, że jeśli Senat odrzuci wniosek prezydenta o referendum, ugrupowanie złoży projekt ustawy zakładającej wyprowadzenie Polski z europejskiego systemu handlu emisjami, czyli z systemu ETS.
1: Zmęczeni, ale szczęśliwi. Wczoraj do Polski wrócili z Chin nasi siatkarze, zwycięzcy Ligi Narodów. Na lotnisku w Warszawie witał ich nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. No to ile trwała droga do domu?
7: Jak mówił mi nasz libero Jakub Popiwczak, wyszło ponad 30 godzin, a wszystko to, przypomnę, przez opóźnienie jednego samolotu i w konsekwencji kolejnych przesiadek.
8: Zmęczony, ale świetnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy w niedzielę i to, jak ten turniej przebiegał, pozwoliło w tej podróży czuć się naprawdę wyśmienicie.
7: Złoto w Lidze Narodów to już załatwione i teraz oczywiście wrześniowa walka o Mistrzostwo Europy, impreza sezonu. A wcześniej jeszcze pod koniec sierpnia Memoriał Wagnera w Krakowie. Odpoczynku nie będzie wiele, bo już w poniedziałek siatkarze zaczynają treningi w Zakopanem.
8: Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być co bardziej ugięty.
7: Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
1: Jeżeli tęsknicie za latem z temperaturą maksymalną poniżej 30 stopni, no to musicie poczekać do piątku. Ten dzień przyniesie nam odpoczynek od ekstremalnych upałów, tak prognozowała w radiu RMF24 Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
9: Te temperatury będą już poniżej 30 stopni, one będą w granicach 24-27 i na południu i południowym wschodzie tam będzie cały czas najcieplej. Natomiast od niedzieli spodziewamy się ponownie wzrostu temperatury, raczej spokojniejszej aury i te temperatury będą ponownie przekraczać 30 stopni i początek tygodnia zapowiada się bardzo podobnie.
1: Ochłodzenie jednak dopiero w weekend, na razie będzie jeszcze bardzo gorąco. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla Was aktualne mapy pogodowe.
3: Upalne fakty RMF FM.
1: W czasie tak ekstremalnych temperatur Sanepid przypomina, że szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na żywność i przechowywać ją w odpowiednich warunkach. Na listę ważnych czynności, które powinniśmy robić w czasie upałów, musimy dopisać jeszcze odpowiednie nawadnianie oraz m.in. dbanie o klimatyzację. Takie nieoczyszczone urządzenia mogą być groźne dla naszego zdrowia. O tym właśnie m.in. nasz reporter Piotr Błachowski rozmawiał z szefem warmińsko-mazurskiego Sanepidu Januszem Dzisko.
10: Mamy kolejną falę upałów. O czym powinniśmy pamiętać przy tak ekstremalnych temperaturach?
11: Wiadomo, że takie temperatury niezmiernie rzadko się zdarzają. Nie każdy z nas jest przygotowany do takich sytuacji, ale proszę pamiętać o tym, że jedna z podstawowych rzeczy to jest oczywiście odpowiednie nawodnienie. To jest kwestia unikania bezpośrednio słońca, szczególnie jeżeli mówimy o osobach starszych, a także osobach, które cechuje tak zwana wielochorobowość. To jest ekstremalna temperatura, która stanowi zagrożenie dla zdrowia i dla życia, więc unikajmy wychodzenia na zewnątrz w momencie, kiedy to słońce operuje najbardziej, czyli my ciągle mówimy o godzinie 10-15. Jeżeli możemy, to spróbujmy odłożyć wszelkie wizyty na późne godziny popołudniowe, ponieważ rzeczywiście ta sytuacja zagraża zdrowiu i życiu, jeżeli chodzi o wysoką temperaturę. Ale myślę, że istotny jest również fakt taki, że ta temperatura sprzyja na przykład psuciu się żywności. Proszę pamiętać o tym, że wysoka temperatura powoduje to, że namnażanie bakterii, szczególnie tych chorobotwórczych, jest szalenie istotne. Proszę też pamiętać o tym, że nie ma jałowej żywności. Każda żywność jest skażona mikrobiologicznie. Na szczęście w większości przypadków nie ma tam bakterii chorobotwórczych, ale jeżeli pojawią się nawet jednostkowe komórki, to proces namnażania w tych temperaturach występuje bardzo gwałtownie, a więc właściwa jakość, właściwie przechowywana. Dzisiaj urządzenia chłodnicze przy takiej temperaturze pracują, że tak powiem, na najwyższych obrotach. Proszę się liczyć z tym, że bywają również awarie tych urządzeń. Każda żywność, która nie jest przechowywana w warunkach termicznych odpowiednich, czyli w niskiej temperaturze, praktycznie nie nadaje się potem do spożycia. A więc tego typu rzeczy myślę, że są szalenie istotne.
10: Zaglądając do Waszych statystyk dotyczących kontroli chociażby miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o bloki żywienia, to właśnie chyba najczęściej pojawiają się mandaty czy też jakieś zaniedbania właśnie jeżeli chodzi o przechowywanie żywności.
11: To prawda. W trakcie naszej akcji letniej kontrolujemy obozy i kolonie i zwracamy szczególną uwagę, zwłaszcza w tej sytuacji, jaka jest dzisiaj, na warunki przechowywania żywności. I rzeczywiście sporadyczne mandaty, które tu się pojawiają, ale pojawiają się, dotyczą głównie niewłaściwych warunkach przechowywania żywności. Proszę pamiętać, że stanowi to ogromne zagrożenie. My mamy w tej chwili ogromną ilość obozów i kolonii, które jest na terenie naszego województwa i co rusz mamy zgłoszenia o pojawiających się przypadkach, na szczęście sporadycznych, przypadkach objawów u uczestników objawów ze strony układu pokarmowego.
10: A jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
11: Te objawy to najczęściej wszystkie gastryczne, a więc wymioty, temperatura, bóle brzucha i biegunka. To, co dominuje w tej chwili w większości przypadków, to są noro i rotawirusy. To jest sytuacja, gdzie te objawy trwają krótkotrwale i w przypadku osób zdrowych najczęściej szybko mijają. Ale zdarzają się takie przypadki, czego dowodem jest ostatnie ognisko właśnie, gdzie występowała duża liczba młodych ludzi, kiedy 8-12 osób trafiało do szpitali w kwestii nawodnienia, ponieważ uporczywe wymioty biegunka powodowały odwodnienie organizmu. Zmienia nam się też trochę sytuacja, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, to jest kwestia salmonellozy. Od wielu lat nie mieliśmy tylu przypadków zatruć i zachorowań, jeżeli chodzi o salmonellę. Ta salmonella wkradła nam się do przedszkoli również, ale też i do szkół, ale także występuje w tak zwanych przypadkach imprez rodzinnych. I to najczęściej niewłaściwy produkt żywnościowy jest nośnikiem tego zakażenia, zainfekowany niewłaściwym surowcem, często spoza, że tak powiem, urzędowej kontroli żywności. Te objawy wtedy występują u wielu, że tak powiem, uczestników tej tej imprezy. No i oczywiście często kończy się to hospitalizacją, ponieważ salmonella bardzo często przebiega dosyć długo i te objawy wskazują jednak na konieczność hospitalizacji. To znowu jest również kwestia odwodnienia w momencie wystąpienia tego typu sytuacji.
10: Czy wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ryzyko pojawienia się sinic w jeziorach?
11: Tak. Nasze doświadczenia wieloletnie wskazują, że w przypadku takiej temperatury, kiedy jest wysoka temperatura i mały ruch powietrza, czyli małe falowanie, jeżeli chodzi o zbiorniki wodne, to co rusz pojawiają nam się właśnie zakwity sinic w różnych partiach różnych jezior. Do tej pory mieliśmy taką sytuację głównie tylko w Olsztynie, natomiast przy tej aurze, która jest teraz, należy się liczyć, że w innych jeziorach tego typu zjawisko występuje, więc ja zawsze apeluję o zwrócenie uwagi na to, jak wygląda toń wody, a więc jeżeli zmienia się przejrzystość, pojawia się charakterystycznie ciemnozielony bądź lekko niebieskawy kolor, woda zaczyna, że tak powiem, nieprzyjemnie pachnąć, pojawiają się szczątki glonów w toni wodnej, to w żadnym wypadku nie należy korzystać z tego miejsca jako miejsce przeznaczone do kąpieli. Najczęściej to zjawisko trwa kilka bądź też kilkanaście dni. Zmiana pogody powoduje to, że sinice opadają i jak gdyby akwen wraca do normy, ale to zjawisko przy tej temperaturze może się nasilać.
10: Jak mamy wysokie temperatury, to chętnie korzystamy z klimatyzacji, o nie też powinniśmy dbać, no bo często się mówi na przykład o odgrzybianiu.
11: Jeżeli chodzi o klimatyzację, to ja zwróciłbym uwagę na jeden element, który staje się teraz dosyć, że tak powiem, powszechny, to jest legionella. Legionella to jest bakteria, która występuje zarówno w wodzie, mówimy o wodzie wodociągowej, najczęściej w ciepłej wodzie, ale również w przewodach klimatyzacyjnych. Między innymi sama nazwa legionella wywodzi się od choroby legionistów, którzy zostali zainfekowani i to z takim skutkiem, że wielu ich zmarło podczas zjazdu legionistów, gdzie nośnikiem zakażenia było właśnie powietrze, które było wydmuchiwane z instalacji klimatyzacyjnych. No więc o przewody klimatyzacyjne powinniśmy również zadbać, a więc ta dezynfekcja i to, o czym pan redaktor mówił, oprócz legioneli, to jest oczywiście też i grzyby. Najczęściej młodzi ludzie nie chorują, natomiast w przypadku osób starszych tego typu schorzenie może być niemalże śmiertelne.
1: Z Trzewem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na fakty w RMF FM. Jesienią Trybunał Konstytucyjny ma zostać uzupełniony. Minister Sprawiedliwości poinformował, że we wrześniu Sejm ma wybrać kolejnego sędziego. Premier Donald Tusk zapowiedział szczegółowe kontrole w powiatach, w których tydzień temu nie zawyły.